Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Candy Dust i Zakaria. To jest nasza poranna norma, bo hity na maksa bez względu na porę są u nas w RMF Max.
1: Bez względu na porę i okoliczności, bo za nami naprawdę emocjonująca piłkarska noc.
0: A Bośnia i Hercegowina dopiero przed nami. Dla tych, co wieczorkiem lubią sobie meczek pyknąć, proszę bardzo, o 21:00 Bośniacy grają z Kanadyjczykami, a w środku nocy... Paragwajusa. To jest zespół dla tych, którzy będą tak zaspani, że nawet nie wiedzą, kto gra. Paragwaj i USA.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Bibi Rexa z solidną porcją naprawdę dobrej muzycznej energii, idealnie na start piątku.
1: Piękne rzeczy dzieją się nie tylko w internecie. Ludzie zaczęli mieć sprawy w nosie. Bo do tej pory baliśmy się, że coś nas ominie. Wiecie, ten legendarny FOMO, ktoś coś opublikował, Jezu, nie ma nas tam, i strach. A teraz świadomie rezygnujemy z udziału w różnych wydarzeniach, przedsięwzięciach.
0: Nie chcemy być, nie chcemy wiedzieć.
1: Nie stać nas na bilety po prostu, a nie tam. Ktoś dorobił ideologię do stanu aktualnego. Będziecie mieli super piątek, jesteśmy na miejscu. Asia Meł, Zirek Jakubek, hej.

0: świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max hit za hitem.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Hity na maksa, dzięki którym macie super piątek. Tak wam gramy w RMF Max. Zapraszając na Flash z regionu, będzie u nas o 6:00. Za chwilę.
1: 48D, 104M, 39D.
0: To nie jest rozmiar, to jest szyfr. To jest szyfr, który oznacza, że 48D jak drużyna, 104M jak mecze, a to wszystko przez 39D jak dni mundialu.
2: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na Flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. We Flashu RMF Max teraz w pigułce o tym, co ważne w Poznaniu. Prezesi miejskich spółek w Poznaniu będą zarabiać mniej. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji Rady Miasta. Choć ostatnie zdanie należy jednak do prezydenta, to wiadomo, że sprzeciwu nie będzie. Obniżka ma obowiązywać przy powoływaniu zarządów na nowe kadencje.
3: Na pewno weźmiemy pod uwagę, by w takich spółkach jak Modern Trans, które działają na rynku konkurencyjnym z sektorem prywatnym, żeby te wynagrodzenia nie odbiegały od tego sektora prywatnego, ale też te sukcesy, które te spółki mają, no bo jeżeli dzisiaj Modern Trans ma wynik finansowy netto na poziomie podobnym do PESY, tutaj na pewno to nie będzie takiego działania, że wszyscy jakby równo zostaną tutaj potraktowani.
2: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. A gdyby tak jednym kliknięciem dało się załatwić tłumacza języka migowego, wezwać pomoc po wypadku albo przetłumaczyć urzędowe pismo na prostszy język, miejsce z takimi usługami właśnie otwarto w Poznaniu. Do środka zajrzał dla Was Przemek Wałczyński.
4: To drugie takie miejsce w Polsce i wsparcie dla osób, które na co dzień mają trudności z porozumiewaniem się. Od niedawna działa w Poznaniu przy ulicy Hallera. Pomoc znajdą tu m.in. osoby głuche, niewidome, w spektrum autyzmu czy z niepełnosprawnością intelektualną. Mogą korzystać z tłumacza języka migowego stacjonarnie albo online, a w nagłych sytuacjach działa również specjalna linia SOS pomagająca kontaktować się z policją, pogotowiem czy strażą pożarną. Centrum będzie również przygotowywać dokumenty w brajlu, wersji audio i prostym języku łatwym do czytania. Jak podkreślają twórcy projektu, chodzi o jedno, żeby załatwianie codziennych spraw nie było dla nikogo barierą.
2: Mniej za podróż po mieście zapłacą osoby, które odwiedzają Poznań. Tak będzie po wprowadzeniu nowych kasowników w ramach modernizacji systemu PK. Do tej pory turyści zwykle kupowali bilety jednorazowe, a tańsza taryfa przystankowa wymagała posiadania plastikowej karty.
5: Nie będzie konieczności wyrabiania sobie karty PK, czy też kupowania jej. Po prostu będziemy mogli zapłacić zwykłą kartą zbliżeniową, przykładając ją do czytnika, tak jak to robimy z kartą PK.
4: To będzie działać we wszystkich pojazdach ZTM-u?
5: Tak, no we wszystkich pojazdach, które obsługują lub też będą obsługiwać linie organizowane przez Urząd Transportu Miejskiego. Dokładnie tak, ponieważ no, taryfa dotyczy wszystkich tych linii i na wszystkich taka funkcja musi być dostępna. Dlatego też jest to duże wyzwanie takie, można powiedzieć, logistyczne, infrastrukturalne.
2: Mówił naszemu reporterowi Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. I na koniec tego flesza jeszcze o zmianach na ulicy Wawrzyniaka w Poznaniu. Dobiegają końca działania związane z konstrukcją jezdni. Teraz układana jest nawierzchnia i budowane zjazdy do posesji. Wkrótce zamontowane zostanie nowe oświetlenie, a ulica zyska kamienną kostkę i połączenie z trasą rowerową przy ulicy Bukowskiej.

0: Miałem kiedyś taki wielki sen, w którym George i Anyma przejmują inicjatywę i są mniej beautiful, a bardziej: hej, Piątek, stawaj, nie udawaj, 10 minut po godzinie 6. Dzień dobry, Polska, Asia Małus, Irek Jakubek, ulala.
1: Dzień dobry.
0: Tak, wyśpiemy się po mundialu RPA i Meksyk. Brawo dla gospodarzy mundialu. Meksyk wygrywa z Republiką Południowej Afryki. O świcie, Czesi przegrywają. Niestety.
1: Z Koreą, tak, przegrali Czesi, ale futbol futbolem, nożna nożną. Mamy sukces, nasz polski, reprezentanci Polski w koszykówce na wózkach wygrali kluczowe spotkanie i dzięki temu jadą na Mistrzostwa Świata.
0: Jedziemy z tym tematem, 11 minut po godzinie 6, dobra energia w mózgu.

0: Doskonale wiemy, czego potrzebujecie w piątek o tak wczesnej porze. 20 minut po 6:00, Olivia Rodrigo w RMF Max.
1: Jezu, niewygodnie mi z tą wiedzą. Ja już wiem.
0: Ja ją od ciebie przejmę, w ogóle się tym nie przejmuję.
1: No jak ktoś potrzebuje ogarnąć kuwetę swojego najlepszego, włochatego przyjaciela, to koniecznie musi wiedzieć, że koty, jak machają ogonem, to w kocim języku znaczy, że nie. Zupełnie inaczej niż u psów.
0: Pies jak macha, to się cieszy, a kot jak macha, to ci mówi, że już dość?
1: No tak, mówi, że nie, że przestań. A jak się zgadza i mówi, oj tak, no, to wtedy leży. Normalnie leży. Ja to sobie policzyłem i wyszło mi, że koty i ludzkość mają coś około takiej 20. rocznicy ślubu. Nie? Tak mi się wydaje. No przecież leżałam 21 minut po godzinie 6:00.
0: Ała.
1: O co ci chodzi?
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
6: Dla ciebie 500 zł.
7: Dziękuję w takim razie.
5: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
11: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki! Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla Was m.in. Johan Hillen, Snyder, Fragma, Xijaro and Peach, Peran Van Dijk, Niewald,

0: Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max. Najlepiej słuchać w pracy.
1: Max robi mi dzień.
2: Max robi robotę. Yeah!
0: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Razem raźniej. Szczególnie w miejskiej dżungli.
5: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, weekendy oraz święta, osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
4: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
6: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
7: I po reklamie.

0: Bardzo cię przepraszam, że nie powiedzieli Aśka. Aśka, przepraszam.
1: Nie wiem, jakoś im to chyba wybaczę.
2: Wszystkie dziewczyny świata wymienił Pitbull z kolegami 27 minut przed godziną 7, ale o Asi ani słowa. Przepraszam.
1: Bo o mnie pisze następną piosenkę i jak już ją wyda, to wtedy będziemy o tym rozmawiać.
2: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry Polsko. Mundial się zaczął. Wyniki oczywiście w mistrzowskim flashu sportowym, to jak zwykle. Komentarze, analizy też się znajdą. Ale jest też druga strona medalu.
1: O proszę, jaka no?
2: Naukowcy opracowali technologię, dzięki którym można czerpać energię z liści. Ha! Można.
1: Ale że prąd?
2: Można. Prąd normalnie, prąd z liści. Normalnie, bierzesz kabel, przyłączasz się do drzewa, ludzie na ciebie patrzą i robią tak. A to działa, nie? Sounds good. Real good.

0: Uwaga, uwaga, czerwony alarm, truskawkowy alarm, 20 minut przed godziną 7 tu RMF Max.
1: Alarm głośny, bo nasi bracia Czesi odkryli polską truskawkę i tak im się spodobała i zasmakowała, że teraz przyjeżdżają w hurtowych ilościach, kupując hurtowe ilości naszej truskawki.
0: Nie obójmy się o nasze ziemniaki, niedługo będą kupować nasze ziemniaki. Jadłabyś brambolę? No właśnie, a ziemniaki byś jadła. 19 minut i godzina 7.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepie.

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam Złote Góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
2: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi Wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
8: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
9: Czy w Poznaniu można mieszkać blisko miasta i blisko natury? Oczywiście, że tak. Już 13 czerwca od 10 do 15 odwiedź dzień otwarty osiedla Grunwald między drzewami od Ronson Development. Poznaj miejsce, gdzie zieleń, komfort i nowoczesna architektura tworzą przestrzeń do codziennego i wygodnego życia. Dwa pokoje już od 483 tysięcy złotych. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 15 ulica Kamiennogórska 7. Grunwald między drzewami. Miejsce, które daje oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: I po reklamie.

0: Wasi ulubieni Umba Bumba i Barimba. Asia, Irek, dzień dobry. 10 minut i godzina 7. Mówimy we wszystkich językach mundialu, jakby ktoś pytał.
1: I jeszcze tylko nie ustaliliśmy, kto jest Umba Bumba, a kto Barimba. No. To dojdziemy do tego.
0: Asia, jak ja cię słyszę, to jesteś taka Barimba, że ulala, ludzie.
1: Dzięki Umba Bumba.
0: Sprawdzajcie nasze social media, to są miejsca, w których widać całą prawdę o RMF Max. Możecie zajrzeć tam, gdzie nikt nie zaglądał.
1: A jak już będziecie w internetach, to na pewno zobaczycie to zdjęcie. No. Ochroniarz prezesa Kaczyńskiego odpala samochód na kable.
0: Puh!
1: No, żebyś wiedział, iskrzy się tam srogo. Wszyscy czekali na przyjazd prezesa, no a w samochodzie padł akumulator.
0: Akumulator, tak jest. Oni czekali w napięciu, tu padła bateria. No i dla wszystkich nas to jest historia z morałem.
1: Tak?
0: Ta przygoda nas uczy. Dla prezesa być może ma nawet charakter edukacyjny. Bo jak to jest, że samochód jest na benzynę, padła bateria, nie pojedziesz, nie? A patrz,
1: że jednak trudne się wylosowało.
0: Dobrze, że jednak nie pojechali elektrykiem, bo nawet by w jedną stronę nie dojechali.

0: Zaczyna się kolejny super dzień. Cudownie, że jesteście o poranku z RMF Max.
1: Za 4 minuty o 7 mamy dla was flash, a w nim doniesienia prosto z mundialu.
0: Och tak. Co tam na mundialu było, a co dopiero będzie, plus ważne informacje prosto z internetów. Dużo nowości w sprawie naszego bezpieczeństwa. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcz łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
16: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
17: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. A zaczniemy dziś bardzo nietypowo, bo doniesień ze świata sportu. Meksyk wygrał mecz otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Gospodarze pokonali Republikę Południowej Afryki 2-0. Szaleństwo w stolicy kraju. Wielka impreza na pierwszą bramkę. No nie musieliśmy specjalnie długo czekać, bo padła w 9 minucie spotkania. Niestety podczas wczorajszego meczu były też niesportowe emocje. Przed stadionem Azteka policję obrzucono kamieniami. Demonstranci przewracali i palili auta. Protesty dotyczyły m.in. organizacji mistrzostw, wzrostu cen nieruchomości, a także ograniczonej dostępności biletów ze względu na ich wysokie ceny.
0: Słuchacie RMF Max.
1: A u nas zakaz patostreamingu przyjęty przez Sejm. Chodzi o publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne lub brutalne. Czynami zabronionymi są m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie lub opiece.
2: Lub popełnione z użyciem przemocy. Znęcanie się nad zwierzętami lub zabicie ich, naruszenie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, a także działania dotyczące organizacji gier hazardowych.
1: To był Kacper Wróblewski. Ustawa trafi teraz do Senatu, a później na biurko prezydenta. Przed nami wakacje, oficjalny start wolnego za 14 dni. W szkołach to już właściwie ostatnia szansa na poprawę ocen, a niektórzy mają już luz. Co w tym roku sprawiło uczniom najwięcej problemów?
3: Z matmy było najtrudniej i trochę z polskiego, a najbardziej chyba jestem zadowolona z historii.
4: Dla mnie najtrudniejsza była matematyka.
5: Z angielskiego mi najgorzej idzie, ale chyba angielskiego najbardziej nie lubię.
6: A czy wy planujecie w wakacje cokolwiek się uczyć albo coś czytać?
7: Moim zdaniem nauka w wakacje to skandal.
1: Totalnie, podpisujemy się pod tym w 100%, a z uczniami w Warszawie rozmawiała Magda Greiner. Mistrzostwa świata w piłce nożnej oficjalnie otwarte. Za nami dwa pierwsze starcia. Meksyk pokonał RPA 2-0, a Czesi przegrali z Koreą Południową 1-2, choć gola zdobyli jako pierwsi.
8: Po wyrzucie z autu głową w 59 minucie do siatki trafił Jarosław Krejci. Wyrównał 8 minut później Inbom Hłam. Czesi trafili później jeszcze do siatki. Gol nie został jednak uznany z powodu spalonego, no a bramkę na wagę wygranej dla Koreańczyków zdobył Hwang Gyu-oh.
1: To był Wojtek Marczyk, a my zmieniamy dyscyplinę, bo w pierwszym turnieju Ligi Narodów nasi siatkarze ulegli Słowenii 2-3. Dziś o 14:00 zagrają z Japonią. Dziś może zagrzmieć, tak będzie na Podlasiu, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Wtedy też może silniej powiać, popada grad miejscami. No ale jest też opcja na sporo słońca w ciągu dnia. Będą pojawiały się przejaśnienia, liczne rozpogodzenia, więc może nie będzie tak źle. Wartości na termometrach jeszcze pozostawiają wiele do życzenia. Maksymalnie na termometrach na Suwalszczyźnie 18 stopni. Podobnie będzie w zachodniopomorskim, najwięcej 20 stopni na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
10: A mi zależy, żeby rozdać wam 300 o poranku. Zrobimy to za chwilę, 5 po 7.

0: Oj tak, 11 minut po godzinie 7. Denzel wie, że jest piątkowy poranek, 10 minut po godzinie 7. Tak, wam gramy tu w RMF Max.
1: A widzieliście wczoraj Shakirę na otwarciu Mistrzostw Świata?
0: O mamita!
1: No mamita!
0: Hotuwa, że ho, ho, ho!
1: Co ciekawe, to było jej czwarte wielkie otwarcie, czwarty mundial, który zainaugurowała swoim występem i swoją piosenką.
0: Chcesz mi przypomnieć, że mundial odbywa się co 4 lata, a to już jest czwarta edycja mundialu.
1: Z Shakirą w roli głównej.
0: Tak,
1: policz sobie to. Szybko.
0: Nie wypada, Asia, ja ci tylko chciałem powiedzieć, że nie wypada. Nie wypada pytać kobiety o wiek, a tym bardziej nie wypada pytać, który to już jej mundial w życiu.
1: No tobie nie wypada, to
0: bo
1: prawda.
0: Może pamięta Włochy 82. No. Na przykład, no. Albo Brazylia 70. Hello.

0: specjalnie dla tych, którzy chcieliby się w tym tygodniu zakochać. A to już piątek i strzała Amora ciągle omija ich serce.
1: Ale w weekend te strzały trochę szybciej latają, więc jest większa szansa, że akurat się w ten weekend uda.
0: W weekend nam rośnie serce, łatwiej trafić.
1: Nawet macie to też.
0: 21 minut po godzinie 7. Uwielbiamy o poranku tu w RMF Max wiedzieć, jak się dzisiaj czujecie.
1: No więc tam napiszcie, jak się dzisiaj czujecie. Jak można jednym, dwoma, no ale maksymalnie trzema słowami.
0: Pewnie.
1: Wrzućcie to w SMS-a i wyślijcie bez żadnych dodatkowych kosztów. 3001-3001 to jest nasz SMS-owy numer.
0: To nieprawda, że nikt nie pyta, jak się dzisiaj czujecie. RMF Max pyta. SMS-y bez żadnych dodatkowych opłat. Wyślij, żeby zagrać o 300.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Mix Profeska.
9: Nikt nie gra lepiej.
8: Slay.
3: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
10: Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
11: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
12: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość, wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl

0: Wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami, Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem, tu kupuję.
3: Płynu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
3: I po reklamie.

0: po ikonicznie w głowie ludzie mają Meksyk w pierwszym dniu mundialu, a właśnie, przepraszam, w drugim dniu mundialu.
1: Są też tacy, którzy są zmęczeni, ale kochani i to wszystko równoważy.
0: To Asi stary napisał takiego SMS-a. Cześć Maja. Siemano rano, Majeczka. Cześć. Jak się czujesz dzisiaj? Jak się dzisiaj czujesz, powiedz?
2: Ja się dzisiaj, słuchajcie, czuję niedouczona na sesję.
0: Oj, i tak zdasz, przecież wszyscy to wiedzą. Łącznie z panem rektorem. Pan rektor wie, zabawa piłkarz czy zaczyna się w RMF Max. Za chwilę usłyszysz imię, nazwisko i decydujesz, czy to piłkarz, czy coś zupełnie innego.
1: A dzisiaj w naszym meczu na murawę wybiegają reprezentacje Kanady oraz Bośni i Hercegowiny.
0: Tak jest, i na początek reprezentujący Kanadę Bombito, szybki zwód, przepraszam, obrócił się w polu karnym obrońców przeciwnika, składa się do strzału. Bombito, słynna bomba, Bombito,
1: gol! Maja, czy Bombito to piłkarz, czy może baton czekoladowy?
0: Bombito.
2: Myślę, że to jest piłkarz.
0: Dobrze!
1: Kanadyjski piłkarz, Bombito.
0: Okej.
1: Wszystko wyobronione, Maja.
0: A teraz po stronie bośniackiej Peter Lakunoć, młody zawodnik, 19-letnia nadzieja bośniackiej kadry Lakunoć. Świat zachwyca się jego partnerką, modelką Olgą Zancić. Lakunoć, gol!
1: Lakunoć, Maja, to jest piłkarz, czy może dobranoc w języku bośniaków?
0: No.
2: Lakunoć,
1: piłkarz.
0: Miałaś 300, masz dwie.
1: Dobranoc, ostatnia szansa, trzecie pytanie.
0: O tak, tutaj Alces Andersoni, ulubieniec kanadyjskiego selekcjonera, po raz pierwszy na mundialu. Andersoni stoi przed bramkową szansą. Andersoni, jest gol!
1: Alces Andersoni, Maja, to jest piłkarz czy łoś żyjący w Kanadzie?
2: Myślisz, to musi być piłkarz.
1: No nie, bo to jest łoś.
2: No nie.
0: O tak, łoś kurde stuwa. Brawo ty.
2: Super, dzięki.
0: I piąteczka na indeksie. Tak dzisiaj będzie, Majka. Ja.

Espresso i Sabrina Carpenter w RMF Max. 22 minuty i 8. Nie uwierzycie. Było espresso, a teraz jest milky. Trudno lepszy duet, prawda?

0: tiri, tiri, tiri, tiri musimy sobie zrobić wszyscy razem, bo umowa jest prosta. Im więcej tiri, tiri, tym szybciej przyjdzie ciepłe w pogodzie.
1: Mam wrażenie, że Asia przekazuje nam jakimś kodem ważną wiadomość.
0: Tiri, tiri, tiri, tiri.
1: Ale że co, że ciepłe do nas idzie?
0: Idzie ciepłe, co prawda dopiero przyjdzie we wtorek, ale jak mu będziemy śpiewać, to może się trochę pospieszy. Za to jak już przyjdzie, to naprawdę na pełne i będą upały.
1: Inaczej trzeba zrobić, Asia. Trzeba pogadać z kurierami, którzy teraz słuchają RMF Max, bo gdyby to od tej kurierki zależało, czy we wtorek, czy szybciej przyjdzie ta przesyłka z tym ciepłym, to byśmy mieli ciepło już dzisiaj na weekend. Pozdro dla kurierów. Do 19 minut i 8. Reklama.

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes. Less stress.
6: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
7: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
6: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
7: To mi się podoba.
6: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
7: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy.
11: Mocne bity.
8: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: 10 minut i godzina 8, ale to jest dobre. Martin Garrix i Ed Sheeran. A wiecie, co jest lepsze?
1: Co?
0: Lepsze jest to, co będzie miała córka Patryka.
2: Wiesz co, córka moja, 17-latka, zrobiła prawo jazdy. Obiecałem, że się dołoży do nowego auta.
1: Wow.
0: Patryk może się dokładać o 14 tysięcy bardziej, o 14 tysięcy mocniej, bo Patryk już wie, jakie to uczucie wygrać duże pieniądze w RMF Max.
2: Jestem przeszczęśliwy. Jest naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
1: Patryk bogatszy o 14 tysięcy z hakiem, a co byście powiedzieli na 25 tysięcy złotych?
0: Oj, mówcie tak, jest 7:51 na zegarach RMF Max. Teraz trwa najlepsza okazja tego poranka. Wyślijcie Max na 7327, wszystko po to, by wygrać łatwiej 25 tysięcy złotych.
1: Jak coś wam się ma teraz opłacać najbardziej, to właśnie się wam teraz opłaca, bo każdego Maxa, którego przyślecie pod 7327, my teraz pomnożymy razy, uwaga, 1377!
0: Wow, jaki mnożnik! Wysyłasz jednego SMS-a, a ponad 1000 losów wpada do puli, która daje szansę na 25 tysięcy złotych.
1: Łap za telefon i właśnie teraz ślij hasło Max pod 7327.

0: 4 minuty i godzina 8. Zostańcie koniecznie z RMF Max. Będzie informacyjny flash.
1: Uwaga kierowcy, na Dolnym Śląsku korkuje się autostradowa obwodnica Wrocławia i będziemy wam o tym mówić we flashu.
0: No i wszystko, co trzeba wiedzieć o mundialu, także w mistrzowskim flashu sportowym. Bądźcie z nami na szczegóły.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha.
9: Co jest hitem.
10: To ma potencjał.

0: więcej na biletyna.pl. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami. Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
2: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman, mistrzowie stylu od 40 lat.

0: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. No i na początek ostrzegamy kierowców z Dolnego Śląska. Korkuje się autostradowa obwodnica Wrocławia na węźle Wrocław Północ. Doszło do kolizji ciężarówki z osobówką. IMGW tymczasem ostrzega, dziś miejscami może zagrzmieć. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Podczas wyładowań może powiać z prędkością do 65 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alerty będą aktywne od 12. Na dziś, tuż przed południem, w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku ruszy uroczysta ceremonia przyjęcia pierwszych samolotów F-35 dla polskiego wojska. F-y pokonają trasę nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Za kilkadziesiąt minut przelecą nad głowami mieszkańców Gdańska. W okolicach Westerplatte jest już nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Polecamy dziś patrzeć w górę.
2: Dzień dobry, tak jest. Warto popatrzeć dziś w niebo. Maszyny symbolicznie przywitają się z Polską i tak obniżą pułap lotu, abyście mogli, na ile to możliwe, przyjrzeć się im z ziemi. W Gdańsku nowe maszyny będziecie mogli zobaczyć około godziny 9.45.
1: Tyle od naszej reporterki i na koniec, na zamknięcie, słuchajcie, ciekawe doniesienia, bo według kardiologów oglądanie Mistrzostw Świata w piłce nożnej świetnie działa na nasz układ krążenia.
3: Zdrowe emocje, nawet mimo, że nie uczestniczymy w nich, no to jest coś fantastycznego. W ogóle nie bójmy się emocji. Przyspieszają układ krążenia, przyspieszają krążenie krwi i to jest zdrowe. No jest tylko pewien warunek, że w trakcie oglądania starajmy się spożywać zdrowe posiłki.
4: Czas meczu, jak jest bardzo stresująco, że aż zawał można dostać, to tak medycznie prawda?
3: Ale to musi być bardzo duży stres, jeszcze inne czynniki muszą być.
1: Z kardiologiem Andrzejem Bolewskim ze Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu rozmawiał nasz reporter Przemek Wałczyński, a my zapraszamy na mistrzowski flesz sportowy. A czas zadbać o solidną porcję dobrych emocji. Tuż po tym prognoza pogody.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
1: Wielkie piłkarskie święto rozpoczęte od wczoraj. Fani piłki nożnej mają bardzo napięty grafik. W meczu otwarcia mundialu Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0.
5: Mexico ganamos, perro 2-0, vamos con todo por este mundial.
1: Na ulicach Meksyku świętowanie trwa w najlepsze. Korea Południowa też ma powód do radości. Pokonała Czechy 2-1, więc w Seulu głośne. Kolejny mecz, mistrzostwo 21. Kanada, Bośnia i Hercegowina w Toronto. Tymczasem kiepsko zaprezentowali się nasi siatkarze. Zaliczyli porażkę w starciu z reprezentacją Słowenii 2-3 w drugim spotkaniu Ligi Narodów. O 14.00 zmierzą się z Japonią.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
1: Dziś czeka nas taka solidna pogodowa mieszanka. Będą burze i one mają się pojawiać m.in. na Mazowszu, na Podlasiu, na Podkarpaciu. Natomiast jeśli chodzi o resztę kraju, jest opcja na liczne rozpogodzenia, więc nie będzie tak źle. Też będą oczywiście pojawiały się ciemniejsze chmury, ale nie powinny przynieść jakichś takich solidnych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 17 do 19 stopni na przeważającym obszarze kraju do lokalnie 20 na południu i południowym zachodzie.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
6: Sponsorem audycji Wstawaj, nie udawaj jest Agrobex, deweloper budujący inwestycje Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
7: Bang, bang, bang! Tak właśnie zaczyna Wiktor Waligura. Kolejną godzinę hitów na maksa tu w RMF Max. 4 minuty po 8, 4 wejściówki do parku rozrywki. Do wygrania już niebawem.

0: wiemy, jak zrobić wam piątek w muzyce. ATB w RMF Max. 10 minut po godzinie 8. Wstawaj, nie udawaj. Tak się nazywa ten program. Wstawaj, nie udawaj. Poranek RMF Max. Tu Asia Meus, tu Irek Jakubek. Jest naprawdę fajnie, jest naprawdę dobrze. Zwłaszcza, że będzie łatwiej.
1: Będzie lepiej, bo nie trzeba, tak, nie trzeba już wymieniać tablic rejestracyjnych w samochodach.
0: Brawo.
1: W sytuacji, w której kupicie sobie samochód z drugiej ręki, używany, nie trzeba odkręcić tej starej tablicy, zanieść jej do urzędu i przykręcać nowej.
0: Super.
1: Zmieniły się przepisy i teraz wystarczy tylko takie oświadczenie, że tablica jest okej i jej nie będziecie zmieniać.
0: Wreszcie. Ja teraz jestem na stronie tablicarejestracyjna.pl. To jest taka strona, gdzie się zgłasza różnych kierowców po numerach rejestracyjnych. Jak macie z drugiej ręki samochód o numerze rejestracyjnym WPI9639F, tutaj piszą: busiarz wjechał na rynek w Warce mimo zakazu, niszczył kostkę brukową. Nie polecam tego numeru rejestracyjnego. WML222269. Samochód zajmuje cały chodnik, uniemożliwiając przejście pieszym, przejazd rowerowy i tak dalej, i tak dalej. A mogli normalnie inaczej. Mogli karnego nakleić na szybę i by nie było problemu.
1: No
0: byłoby problemu potem z wymianą tablic rejestracyjnych. 11 minut po godzinie 8. Jedźcie bezpiecznie. Z wami w trasie RMF Max.

0: Gen Z pokochali najnowszą wersję tego numeru. Wszystkie pokolenia łączy poranek RMF Max, 19 minut po godzinie 8.
1: Cztery wejściówki do parku rozrywki mamy dla was teraz przygotowane i bardzo chcemy wam te wejściówki rozdać.
0: Wyobraźcie sobie, że zmieniacie się teraz w gwizdek sędziego, bo w końcu mundial, więc jesteście gwizdkiem sędziego, ale takim najbardziej muzykalnym gwizdkiem sędziego.
1: Takim gwizdkiem, co to nie tylko gwizdże tak po prostu, tylko jeszcze coś potrafi wygwizdać.
0: Och tak, można sobie wygwizdać cztery wejściówki do parku rozrywki. Nasz messenger RMF Max czynny właśnie w tej sprawie.
1: Kto ma ochotę sobie pogwizdać i coś nam wygwizdać, teraz odpala głosóweczkę i wysyła ją właśnie na messengera RMF Max.
0: To jest nagrody takie, że fiu fiu. Ma się rozumieć. 19
1: minut. Umiesz to zagwizdać?
0: Czy nie, nie. 19 minut po godzinie 8. Nasi słuchacze są bezkonkurencyjni. Także z tego powodu.
2: Sponsorem audycji Wstawaj, nie udawaj jest Agrobex. Deweloper budujący inwestycje Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
3: Reklama.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie. Karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Czy w Poznaniu można mieszkać blisko miasta i blisko natury? Oczywiście, że tak. Już 13 czerwca od 10 do 15 odwiedź dzień otwarty osiedla Grunwald między drzewami od Ronson Development. Poznaj miejsce, gdzie zieleń, komfort i nowoczesna architektura tworzą przestrzeń do codziennego i wygodnego życia. Dwa pokoje już od 483 tysięcy złotych. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 15 ulica Kamiennogórska 7. Grunwald między drzewami. Miejsce, które daje oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
13: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl / Eneo Pewność.
14: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Słychać, nie? Że to w Meksyku. La Cucaracha! I najbardziej muzykalne gwizdki dzisiaj na Messengerze RMF Max z głosówkami, by w porannym konkursie wygrać 4 wejściówki do Energylandii. To dla naszej reprezentacji. Zbyszek, bardzo dziękuję. Nic się nie stało.
2: Kuba?
1: W nastroju klasycznym, jak dla kibica. Anielski orszak przyjął twoje zgłoszenie, a 4 wejściówki do Energylandii w porannym konkursie wygrywa Zbyszek, wracający w takim nastroju z meczu.
2: Wow. No.
1: Chyba wygraliśmy. Na reklamach Zbyszek nagrywał i w Energylandii będzie się bawił najlepiej ze wszystkich.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: doskonałym tempie i rytmie rozkręca nam się ten piątek dzisiaj w RMF Max. Weekend dosłownie za rogiem.
1: 21 minut przed godziną 9, wakacje za 2 tygodnie.
0: To prawda.
1: A młodzież już się zaczęła nudzić.
0: Nie dziwię się.
1: Najgłośniejsza kradzież w internecie.
0: Tak. 15-latek sobie uzyskał dostęp do konta firmy.
1: Tak.
0: No i zaczął kupować. Kupił sobie słodycze, energetyki i taką dużą pluszową kapibarę.
1: Kapibarę!
0: Tak.
1: On się dopiero rozkręca. To wiesz, teraz energetyk, kapibara, czyli kupił sobie tak. Dzika sobie kupił i kapibarę sobie kupił,
0: no.
1: A kiedyś pewnie mu wystarczy na Jaguara i Mustanga. 9:20.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
13: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: W biznesie.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 93,5 FM.

0: jest świetny. Teddy Swims w RMF Max. Jest taki fanklub Teddy'ego Swimsa. Fanklub, który chce pokolorować wszystkie jego tatuaże.
1: O!
0: I ja jestem też w tym fanklubie.
1: Jesteś jego prezesem.
0: Mm-hmm. Nie. Wiceprezesem, prezeską jesteś ty. 10 minut i godzina 9. Pani prezes coś dla was załatwiła. Od razu wam mówię, słuchajcie. Asia naprawdę zapukała do właściwych drzwi i powiedziała: ej,
1: dajcie,
0: zróbmy coś ekstra.
1: No i tak się stało.
0: Proszę bardzo.
1: 1450. To jest ważna liczba do zapamiętania, równie ważna jak 25 tysięcy.
0: To ja będę pamiętał 25 tysięcy i powiem wam, że o 1450 razy łatwiej wygrać 25 tysięcy złotych.
1: Ale jest jeden warunek. Trzeba się zgłosić do naszej zabawy Szyfr do wygranej właśnie teraz. Bo właśnie teraz ta super oferta, ten najbardziej opłacalny mnożnik dnia, mamy dla was przygotowany i teraz mnożymy wasze zgłoszenia.
0: Razy 1450. Jedno zgłoszenie, a 1450 szans na 25 tysięcy złotych trafia do naszej szczęśliwej puli. Grajcie, wygrywajcie wielkie pieniądze w zabawie Szyfr do wygranej.
1: Hasło Max niech leci teraz pod 7327.
0: Max 7327.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.

0: plus jeden. Trzy bilety w cenie dwóch. Bilety na majaland.pl. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Daj się zaskoczyć w Społem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami. Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z kartą lub aplikacją Społem. Więcej na spolem.poznan.pl. Społem. Tu kupuję.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: Jest piątek, 12 czerwca, godzina 9. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Karol Nawrocki jest na razie jedynym światowym przywódcą, który oficjalnie potwierdził obecność na 80. urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Za ocean leci jutro. Na miejscu w Białym Domu obejrzy galę mieszanych sztuk walki, która ma uświetnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Kto jeszcze będzie na urodzinach Trumpa?
1: Miejsc dla gości przewidziano 4000. Zaproszenie ma na przykład włoska premier Giorgia Meloni, ma też argentyński prezydent Javier Milei. Oni jednak jeszcze oficjalnie nie potwierdzili przyjazdu.
0: Jak dodaje Krzysztof Berenda, zaproszenie odrzucili natomiast aktorzy Adam Sandler, Jared Leto, Jason Statham i Dwayne Johnson.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Minęła 9, a to czas, by zajrzeć na poznańskie drogi. W większym towarzystwie jedziemy Lutycką i Lechicką, także już nie Stachowską i Wawrzyńca. Stoi Bałtycka przed Gdyńską z obu stron, więcej aut tuż przed rondem Śródka. Hamujemy na Hetmańskiej, Jana Pawła II i Królowej Jadwigi. We Wrocławiu się da, a w Poznaniu już nie. Czy w naszym mieście nie działają przepisy pozwalające na transkrypcję aktu małżeństwa jednopłciowego? Urząd miał odmówić wydania takiego dokumentu jednej z par. Szczegóły zna Przemek Wałczyński.
3: Po wejściu w życie nowych przepisów głośno zrobiło się o parze z Poznania, która miała napotkać w urzędzie na barierę. W tej sprawie zainterweniowała miejska radna Marta Mazurek, a w odpowiedzi prezydent zapewnia, że Poznań to miasto otwarte, a kierownik stanu cywilnego podejmuje decyzję jako niezawisły organ i nie ma tutaj złej woli, bo przepisy o transkrypcji są bardzo świeże, a ich realizacja z uwagi na skomplikowany stan prawny nie jest taka łatwa. Formalnie rozporządzenie ministra cyfryzacji w tej sprawie zacznie obowiązywać 23 sierpnia. Obecnie USC jest na etapie przygotowania się do takiego zadania. Opracowano nowe wzory wniosków o transkrypcję aktów małżeństw tej samej płci.
0: Jak udzielić pierwszej pomocy, uniknąć dachowania czy rozpoznać udar? U progu wakacji młodzież z Poznania mogła dowiedzieć się tego podczas praktycznych ćwiczeń. Warsztaty bezpieczeństwa zorganizowano przy Szpitalu Miejskim na Szwajcarskiej.
4: Specjalnie robimy to przy SOR-ze, żeby ludzie, którzy przychodzili, wiedzieli, że jeżeli skutecznie udzielimy pierwszej pomocy, uratujemy człowieka, to nie będzie musiał tu przyjechać na ten SOR. Uświadamiamy młode osoby, jak udzielać pierwszej pomocy, co to jest udzielenie tej pierwszej pomocy, żebyśmy się nie bali. Bardzo często ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy kobietom. Tutaj na tych warsztatach wyjaśniamy, mówimy, że ratowanie życia ludzkiego jest najważniejsze. Mamy symulator dachowania, mamy symulator jazdy po autostradzie.
0: Mówił zastępca komendanta Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto Michał Królikowski. I na koniec tego flesza propozycja na weekend. Warsztaty, spektakle, koncert i gry terenowe to atrakcje, które przygotowano w ramach międzypokoleniowego pikniku przyrodniczego w Uzarzewie w gminie Swarzędz. Wydarzenie już w niedzielę od 10 do 16, a wstęp jest wolny.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Przyjemny, słoneczny poranek w Poznaniu, a na termometrach okolice 15 stopni. W dzień maksymalnie zobaczymy 20. Po południu według synoptyków zacznie przybywać w regionie więcej chmur, które całkowicie mogą zasłonić nam niebo, a późnym popołudniem możliwe są przelotne, ale niewielkie opady deszczu. Ciśnienie jest wysokie, takie pozostanie, wiatr słaby do umiarkowanego, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Gramy hity na maksa.
5: Pad leci z prawej.
6: Z prawej nadlatuje. I teraz tam z lewej go widać, patrz na lewo.
7: F-35, 9:45 nad Gdańskiem, 10:10 Warszawa, 10:35 nad Krakowem.
5: W imieniu obsługi naziemnej życzę wam udanego weekendu. Asia, Irek, ciao, ciao. Daleko

0: Lubię, jak my lato po prostu kochamy. Oj, coś tu koleżanka niewyspana. Meczek był oglądany, proszę pana. No właśnie, będziemy pomagać. I duża ilość energii dzisiaj w RMF Max będzie. W końcu byle do obiadu i mamy piątek, piąteczek, piątunio. Dlatego ten piątek weekendowo będzie mocno nas nakręcał. A ja jeszcze będę dokładał dobrą muzę, fajny klimat konkursów i oczywiście same dobre informacje. Tu byle do obiadu do 13. Piotrek Niwal, dzisiaj mamy 12 dzień czerwca.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes. Less stress.
6: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość, wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra. 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dariusz Szpakowski prosto z MediaExpert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w MediaExpert.
9: Multirabaty w MediaExpert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na MediaExpert.pl.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: W miejskiej dżungli promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
14: Jeśli jednocześnie skasujemy 2 bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować 2 osoby dorosłe wraz z 3 dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
13: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje,
17: to w euro.
16: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

I Know, Rudimental w RMF Max Poznań. Pamiętacie, to najpopularniejszy track roku 2025 dzięki waszym głosom. Jutro także lista Hop Bands. Wygrywajcie nagrody, głosujcie na swoich ulubieńców, a codziennie gości was Przemek Grabowski w liście Hop Bands Extra. Więcej na rmfmax.pl. A propos przebojów, które będą w Poznaniu, będę informował, może nie donosił, ale informacje przekazywał, bo ja nie 60, tylko trochę mniej z tymi latami. Słuchajcie, 100 kilometrów na wielkie przeboje, 100 kilometrów na świetną zabawę. Jutro lato na maksa w Pile, dlatego kierunki jutro imprezowe i koncertowe w stronę Piły. Jak macie ochotę z nami się zabawić, oczywiście dobrze pobawić w imię tej radości i fajnego klimatu, to jutro konkretne gwiazdy pojawią się na pilskiej scenie. Jutro lato na maksa w Pile, a na scenie Mortal i zespół Wilki. Ola także będzie miksowała. Ja się

0: Bobby Kajsa dla niewyspanych w RMF Max. Te wszystkie futbolowe emocje porównałbym do smaków, które możemy przeżywać podczas mundialu. No właśnie to niewyspanie, prawda? Tacos lepsi od Boboty. Kimś wygrywają z knedlikami, a na deser zostaje nam golonka. Możemy sobie ją kupić i zrobić na grillu, bo w tych mistrzostwach pierogów naszych niestety nie ma. Tak wiem, mi też ślinka leci, dlatego jest plan na wygraną 25 tysięcy w Maxie, żeby zrobić sobie kulinarną wycieczkę. Co wy na to? Wysyłacie SMS-a o treści Max na 7327 za 3,69. Próbujecie dostać się do finału. Wygrywacie wszywsze do wygranej. 25 koła i ruszamy w kulinarną podróż dookoła świata. Za 2 godziny podrzucimy wam pierwszą cyfrę kodu, ale na tę chwilę gotujemy dla was się do finału. Was do finału. 7327 na ten numer Max wyślijcie i smacznego. Wracając oczywiście do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, mamy dla was flesze sportowe, gdzie mamy mundialowe flesze i na bieżąco oczywiście o tym wszystkim, co dzieje się na mistrzostwach, my przekazujemy. Max.
1: Reklama. Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
2: Jakie?
1: Bez próbowania nic nie wypala.
2: Serio?
1: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIM. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie 2. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując 2.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Mix Profeska.
12: Nikt nie gra lepiej.
11: Slay.
13: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
14: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.

Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam Złote Góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.

0: południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
7: Przyjemny, słoneczny poranek w Poznaniu, a na termometrach okolice 15 stopni. W dzień maksymalnie zobaczymy 20. Po południu według synoptyków zacznie przybywać w regionie więcej chmur, które całkowicie mogą zasłonić nam niebo, a późnym popołudniem możliwe są przelotne, ale niewielkie opady deszczu. Ciśnienie jest wysokie, takie pozostanie, wiatr słaby do umiarkowanego, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
0: Hit na maksa.
2: RMF Max Poznań.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Wincenty Maty, wjeżdżają w RMF Max Poznań na 9.35. W końcu mamy piątek, jeszcze do południa, jeszcze w pracy jesteście. Wiem, ja też będę dla was pracował do godziny 13, ale mam sporo informacji dotyczących tego, co dzisiaj, co jutro, co w niedzielę, co w następny weekend będzie działo się w naszym pięknym mieście. Wrócę do was po 10, będą zaproszenia do MK Bowling na bardzo fajny wykon i fajny koncert. To już w sumie tak naprawdę jutro, ale wrócę także po godzinie 10 albo po 11 i będę obdzwaniał tych, którzy pisali do mnie maile albo na 3001 wysłali akces o karnet na Pyrkon. Tak, pyrkonowy karnet dzisiaj poleci po frunie do kogoś. Może ktoś jeszcze ma ochotę do mnie napisać maila. To piotr.niwald@rmfmax.pl. Tutaj musi napisać, dlaczego to właśnie on ma ochotę na karnet na cały Pyrkon. Na piątek, na sobotę i na niedzielę. piotr.niwald@rmfmax.pl. Wracam do was po 10, ale wcześniej Shakira i Burna Boy. Daj, w RMF Max Poznań.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
8: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Daj się zaskoczyć wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami, Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z kartą lub aplikacją Społem. Więcej na społem.poznan.pl. Społem, tu kupuję.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy ekspres los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Wykorzystaj

0: 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: W studio RMF Max Poznań na zegarach 10:00. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. To nie lada gratka, nie tylko dla miłośników lotnictwa. Nad Polską przelatują dziś myśliwce F-35. To będzie ich powitanie z krajem. Przed 10:00 pojawiły się nad Gdańskiem, za 10 minut przelecą nad Warszawą, o 10:35 nad Krakowem, a w drodze powrotnej do bazy w Łasku pojawią się nad Łodzią o 10:45.
5: Słoneczko nam dzisiaj tutaj zrobiło miłą niespodziankę.
6: F-35 to jest piątej generacji dobra maszyna i fajnie, że Polska jej kupiła.
4: Po ranku na Westerplatte przed pomnikiem obrońców Wybrzeża był Stanisław Pawłowski.
7: To jest RMF Max Poznań.
4: Minęła 10:00 we fleszu RMF Max, teraz w pigułce o tym, co dzieje się w mieście. Zagraniczne tablice rejestracyjne i spory kłopot z nałożeniem kary. Drogowcy w Poznaniu mają pod górkę z ustaleniem właściciela auta, który nie opłacił parkowania w centrum, jeśli pojazd zarejestrowany jest za granicą. Okazuje się, że mimo nowoczesnych elektronicznych systemów problem jest spory.
8: Jest problem z każdym kierowcą, który parkuje w strefie i nie zapłaci za parkowanie, bo w przypadku takich pojazdów my musimy dojść do tego, kto jest właścicielem pojazdu, tak żeby na jego nazwisko, na jego adres wysłać zawiadomienie o opłacie dodatkowej. Czyli musimy oprócz imienia i nazwiska zdobyć też informacje, gdzie taka osoba przebywa, gdzie mieszka, na jaki adres wysłać korespondencję. Więc jeżeli nie mamy takich danych, a z obcokrajowcami tak często niestety jest, to faktycznie mamy problem.
4: Mówiła rzeczniczka ZDM-u Agata Kaniewska. Poznań stanie się stolicą siatkówki plażowej. W ten weekend startuje turniej Plaża Wolności, w którym zobaczymy prawdziwe gwiazdy tego sportu.
9: Jeden z najlepszych par polskich, zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn. Dużo spotkań, bo będzie w piątek, chyba się odbędzie, z tego co kojarzę, 6 razy 14, czyli około 70-80 spotkań. W sobotę i w niedzielę 60, także mnóstwo grania. Mnóstwo z ciekawych spotkań, atrakcyjnych, także z gorąco zapraszam. No i atmosfera wakacyjna, no jesteśmy nad plażą miejską nad jeziorem Rusałka.
4: Mówił organizator Damian Lisiecki. Wejście na trybuny jest darmowe. I na koniec tego flesza, w Poznaniu otwarto pierwsze kompleksowe centrum wsparcia dla chorych onkologicznie i ich bliskich. Onkobazę przy ulicy 27 grudnia. Inicjatywa Fundacji Dar Szpiku oferuje bezpłatne konsultacje ze specjalistami oraz pomoc w kwestiach prawnych, socjalnych i zawodowych. Pacjenci i ich rodziny mogą korzystać ze wsparcia psychoonkologa, hematologa, dietetyka czy fizjoterapeuty. Centrum ma na celu nie tylko pomoc medyczną, ale także integrację i odzyskiwanie sił podczas trudnej choroby. Wstęp jest możliwy po okazaniu zaświadczenia od onkologa. I to wszystko we fleszu RMF Max. To był poznański flesz w pigułce. 20 stopni maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach w Poznaniu. Na niebie do południa synoptycy przewidują sporo przejaśnień. Później będzie przybywać chmur w regionie i zachmurzenie wzrośnie do dużego. Opady deszczu są dziś możliwe, ale przelotne i niewielkie. Pogoda nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr dziś słaby do umiarkowanego, ciśnienie wysokie i takie pozostanie, a jakość powietrza w mieście dobra. Wieczorem na termometrach 16 stopni, zachmurzenie będzie umiarkowane.
10: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
11: Dzień dobry, po 10:00, tu RMF Max. Czy pazurki już na weekend są zrobione? Paznokietki są zadbane? No tak, dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. A dlaczego mówię o tych pazurkach? Dlatego, że mamy dzisiaj dzień stylisty paznokci. No to pozdrawiamy w pracy przy paznokciach. To oczywiście jedna z tych ważniejszych wizytówek kobiety szczególnie, ale i faceta także, prawda? Jak gdzieś tam przy tej stylizacji paznokci RMF Max pokrywa w tle, to proszę podgłosić, bo będą fajne nutki. Będzie do wygrania 25 tysięcy. Za chwilę szczegóły o tej naszej zabawie. No i w ogóle fajny klimacik przy piątku, prawda? Mieczysława i Onufry, najlepszości z okazji imienia.

Tak, Zoga, teraz Zokaria i polscy producenci Andy Dust. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i wracamy do nutek sprzed lat. Wracamy do nutek, które bawiły, bawić i będą i oczywiście teraz bawią. Taka muzyczna perełka przy piąteczko. Blurred Lines, przed wami Robbie Finke i Pharrell. Czas zrobić głośniej RMF Max przy piątku. Proszę bardzo.

0: Olivia Rodrigo pomaga w robocie. To Amerykanka pochodzenia filipińsko-niemieckiego. No właśnie, gdzie ten ojciec na delegację jeździł? Czas na podróże. A ja kumpel pomogę w podróży przy piąteczku. Panie kierowniku, w naszej zabawie szyfry do wygranej. Od tej pory wasze zgłoszenia do finału 237 razy. A co? Przez 10 minut wasze zgłoszenie pojedyncze to 237 szans dostania się do finału po 25 tysiaków. Mordo, rmfmax.pl, kliknij i skorzystaj z pomocy. Naprawdę, 25 tysięcy. Czeka i fajne promocje na naszej stronie. rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki! Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla was m.in. Johan Hiller, Snyder, Fragma, Xijaro and Peach, Peran Van Dijk, Niewald,

0: Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. I po reklamie.

Tego i Save My Love w RMF Max Poznaniu na 9.35, to byle do obiadu. To najlepszy program do słuchania w pracy, ale i także imprezowy program, który informuje, co po pracy robić będziecie. No na przykład nie zabawicie się na imprezie w klubie na fali w najbliższą sobotę, na imprezie modowej, bo impreza została przeniesiona, bo będzie, no, generalnie warunki atmosferyczne nie będą sprzyjały ku temu, żeby dobrze pobawić się nad poznańską wartą, ale mamy propozycję Starego Browaru i na minus jeden Starego Browaru tutaj Bartes ze swoim klasykiem pojawia się z This Is My House, będzie mu towarzyszył Pekenio. Nie zabraknie klubowych bitów. Macie ochotę na zaproszenie? Pewnie, że tak. Macie ochotę na inny klub i także zaproszenie? Pewnie, że tak. Piszcie do mnie. Piszcie na piotr.niwald@rmfmax.pl. Zresztą za chwilę będę miał zaproszenie do MK Bowling. No i wrócimy oczywiście do waszych wiadomości co do karnetu na Pyrkon, bo tu także dużo się dzieje. Ach, w tym RMF Max Poznań. Ale to się dużo dzieje. Kygo i Save My Love. Zostańcie z nami na 9.35. Kungs rozkręca się. Jego Galaxy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć. W szczególności do tego bitu nasza nowość w RMF Max, Anima i Bad Angel.
3: Hope Bands Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
1: Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha.
9: Co jest hitem.
10: To ma potencjał.

0: Zapraszamy 3 lipca do Olszynek nad Wartą. Więcej na biletyna.pl.
1: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
10: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Sena Ocean Drive cały czas kręci w głowie, prawda? I te wycieczki, i te wypłynięcia. Ale na chwilę lata będziemy sobie podróżować po wodach. Już przecież można sobie popływać. A my teraz płyniemy w stronę MK Bowling i imprezy sobotniej. Fajnego koncertowego tematu, który odbywa się właśnie w najbliższą sobotę. 13 czerwca Naty Flora i CZ DJ Gabor na koncercie po 20:30. Połączenie rapu, śpiewu, surowości, wrażliwości, refleksji i energii sceny. Mam zaproszenia. A jak szybciutko do mnie napiszecie, to jeszcze dołożę coś na bowling albo na bilard. Piotr.Niewald@rmfmax.pl Piotr.Niewald@rmfmax.pl To bilety do MK Bowling w Galerii MM na Świętym Marcinie 24. Na tarasie można sobie popatrzeć na miasto i fajnie się pobawić. Piotr.Niewald@rmfmax.pl No i Pyrkonem wracam po 11. Zostańcie ze mną z RMF Max. To był Duke Dumont, a przed wami sezon. I ten Dawid

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcz łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
5: Auto Kompol. Serwis Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
6: I po reklamie.
7: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 11. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Zapadł kolejny ważny wyrok dotyczący kredytów frankowych. W czasie procesu sąd musi samodzielnie sprawdzić, czy bank wywiązał się ze swoich obowiązków. Tak głosi opinia rzecznika generalnego TSUE.
8: Opinia rzecznika generalnego dotyczy sytuacji, w której kredytobiorca chce unieważnienia kredytu i powołuje się na czynnik, który sprawia, że zastosowana może być sankcja darmowego kredytu. Sąd rejonowy w Białymstoku zapytał, czy sąd ma obowiązek zbadania także innych czynników. Zdaniem rzecznika tak. Na przykład bank naruszył przepisy w jednym zakresie, sąd ma obowiązek sprawdzić jeszcze w zakresie drugim, trzecim, czwartym i tak dalej.
7: Opinia rzecznika nie jest wiążąca, to jedynie wskazówka, dodaje Igor Skrzypek.
9: Słuchacie RMF Max Poznań.
7: Dowiedzieli się, jak udzielić pierwszej pomocy, rozpoznać udar czy uniknąć dachowania. Wczoraj w Poznaniu przy szpitalu na Szwajcarskiej odbyły się warsztaty bezpieczeństwa.
10: Mieliście kiedyś jakąś przygodę?
11: Stłuczka.
10: Stłuczkę, wypadek?
11: A to w górach mieliśmy z dziadkiem.
12: Mogę podpytać, ten symulator to odzwierciedla rzeczywistość faktycznie, dachowania?
10: Odzwierciedla z tym, że to jest niestety nie aż tak siła, jaka w rzeczywistości.
12: Jak to działa? Tu wsiadamy, zapinamy pasy, a potem rolka do góry nogami.
10: Dokładnie. Pasażer bez pasów jest jak sardynka w środku w puszce.
12: To, że poczujemy na własnej skórze, że obracamy się do góry nogami, to faktycznie trochę przemawia do świadomości?
10: No myślę, że bardzo, ponieważ ludzie nie mają świadomości, co się dzieje w momencie dachowania.
7: Z Arturem Wocińskim z Automobil Klubu Wielkopolski rozmawiał Przemek Wałczyński. A we fleszu RMF Max teraz mamy powód do dumy. Politechnika Poznańska zajęła 11 miejsce w pierwszej edycji rankingu polskich uczelni i 6 miejsce w kategorii uczelni technicznych. Ranking przygotowała Fundacja Work and Science na podstawie 6 wskaźników, takich jak nagrody czy publikacje naukowe. W zestawieniu uwzględniono 101 instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce. Teraz coś dla miłośników siatkówki plażowej. Dziś przy jeziorze Rusał w Poznaniu startuje turniej Plaża Wolności. Wiadomo już, komu organizatorzy przyznali w tym roku dzikie karty.
13: Czeska para w kategorii kobiet i w kategorii męskiej, para młodzieżowa, juniorska, Witek Witkowski i Maksymilian Dymczyk. Nasza regionalna, promujemy młodzież. Jest przynajmniej 8 par w każdej kategorii, które może zamieszać, także z Wielkopolski. Mieliśmy przedstawicieli dwóch, i z Justyna Czupryniak i Weronika Antrzak, Tomasz Jaroszak swoim partnerem. Też naprawdę poziom jest na tyle wyrównany, nie wskazałbym faworyta.
7: Mówił organizator Damian Lisiecki. Zmagania uczestników możecie oglądać do niedzieli. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a co na poznańskich ulicach? Drogowcy prowadzą dziś prace związane z naprawą nawierzchni, między innymi na ulicach Murawa, na Ramowickiej, Rubież, Jana Pawła II oraz Michałowo. Pogoda nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie, ale na pewno pociesza nas fakt, że jeszcze kilka godzin pracy i zaczynamy weekend. A ten w Poznaniu zapowiada się z pogodą w kratkę. Będzie trochę słońca, także chmury, opad deszczu i możliwe burze, a do tego silniejszy wiatr. Na termometrach w sobotę 19 stopni, a w niedzielę 15. Dziś natomiast zobaczymy maksymalnie 20 kresek. Po południu zachmurzenie może wzrosnąć do dużego.
0: Hit
2: nam.
6: Słuchajcie, RMF Max po 11. Jesteśmy coraz bliżej weekendu. Tak, tak. Piątek, piąteczek, piątunia, Mieczysława i Onofry mają imieniny. Najlepszości dla urodzonych 12 czerwca. Także pozdrawiamy serdecznie. Dzień stylisty paznokci. Międzynarodowy Dzień Falafela. Zaczynam robić się głodny. Dobrych emocji po 11 także w RMF Max. Będę do obiadu. Nie wam się dobrze pracuje. Niech pomaga.

0: Prodigy też śpiewa po polsku i pomaga w pracy, a tu nagle...
1: Siadaj trzy. No nieraz było bardzo zbawienna ta trójka w szkole, prawda? A dla niektórych, którzy słuchają RMF Max, cały czas jest zbawienna, takie dostateczne. No ale dzisiaj gramy wręcz celująco, a wy celujecie... No bo trójka to pierwsza cyfra szyfru do wygranej. Mamy trójkę na początku szyfru w finale w RMF Max, ale do finału trzeba się dostać, tak? Pierwsza cyfra to 3, a wy wybieracie teraz 7-3-2-7 i na ten numer wysyłacie SMS-a o treści Max. Próbujecie dostać się do finału po 25 tysięcy. Max na 7-3-2-7, SMS 3-69. Wzorowa droga do finału, bym powiedział przy tej trójce na początku. Wzorowa droga, naprawdę. Max na 7-3-2-7. No i po co ci te czerwone paski? One wakacji nie kupią, a kasa wygrana w RMF Max, owszem.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. We'll be right back.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla Was m.in. Malik Montana, Paluch, Peja, Slam Santak i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
5: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro.
7: Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
8: I po reklamie.
9: Muzyka zawsze po pierwsze.
10: Tu się czuję hity.
9: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Sombr to ładnie zrobił w Poznaniu na 9:35, taki piątek, piąteczek, to my lubimy, prawda? Jeszcze taki kwiatowy, kolorowy, no właśnie, za odpady są kwiaty dawane. Dobra informacja, dzisiaj warto odwiedzić poznańskie gratowiska z okazji Światowego Dnia Środowiska, ale się ładnie zrymowało. Na osoby, które odwiedzą poznańskie gratowiska, czeka niespodzianka. Przywiezione odpady będzie można wymienić na pelargonie. Akcję zaplanowano na dzisiaj. Liczba kwiatów jest ograniczona, o tym także pisze poznańska strona poznań.pl, czyli co? Kwiaty za odpady. A u nas takie kwiatuszki i kolorowa muzyczka. Za chwilę wrócę, będzie o weekendzie w Poznaniu, ale teraz Bledka i dwa dni w RMF Max Poznań na 9:35.

0: Max, ładne połączenie, prawda? Martin Garrix i Ed Sheeran, ale pięknego posta na swoim Facebooku napisał Adam The Great. To nie jest już festiwalowe miasteczko, to już jest festiwalowa metropolia. 9 cent to mało powiedziane. Potężne strefy to takie ogólne hasła. I pisze Adamie i całą ekipę PMG. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich organizatorów i tych, którzy bawić się będą i zmierzają w stronę Chorzowa na ING Silesia Beach. To właśnie dzisiaj zaczyna się to wyjątkowe wydarzenie. Na RMF Max, na Facebooku RMF Max czekamy na wasze wypowiedzi. Na kogo czekacie na ING Silesia Beach? Można się wpisywać. Więcej różnych tematów także na facebookowym profilu. Do odwiedzenia, do obejrzenia, do posłuchania. Zaglądajcie koniecznie na nasze social media.
1: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: o 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes. Less stress.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
1: Pogoda nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie, ale na pewno pociesza nas fakt, że jeszcze kilka godzin pracy i zaczynamy weekend. A ten w Poznaniu zapowiada się z pogodą w kratkę. Będzie trochę słońca, także chmury, opad deszczu i możliwe burze, a do tego silniejszy wiatr. Na termometrach w sobotę 19 stopni, a w niedzielę 15. Dziś natomiast zobaczymy maksymalnie 20 kresek. Po południu zachmurzenie może wzrosnąć do dużego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
2: RMF Max. RMF Max Poznań.

0: ale koty. A teraz będzie o psach. Swedish House Mafia w RMF Max w Poznaniu. Konkurs plastyczny Cater na wakacjach. Słuchajcie, Dzień Psa w Poznaniu. Można wziąć udział w konkursie. Wkrótce obchodzimy w Polsce Dzień Psa. To tak z tego, co wiedziałem, początek lipca, dokładnie 1 lipca. Ale w oczekiwaniu na tę datę można chwycić do ręki kredki lub pisaki, wziąć udział w konkursie. Inicjatywa pokazuje, że decydując się na czworonoga, trzeba liczyć się z odpowiedzialnością. Z kolei radni osiedlowi mogą stać się współtwórcami kampanii zachęcającej do sprzątania po swoim pupilu. O tym pisze poznaj.pl i pisze oczywiście o konkursie plastycznym Cater na wakacjach. My pieski serdecznie pozdrawiamy i życzymy fajnego weekendu dla wszystkich caterów w Poznaniu. MGK, Wiz Khalifa, Anivald, wracam po 12.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Na spotkaniu bratnich dusz tym razem stawią się Marlena Sojka i Jakub Norek, czyli Marley i Kuba.
2: Był kiedyś taki moment, że internet was prawie rozdzielił.
3: Myślę, że były takie momenty, jak nagrywaliśmy filmy na YouTubie.
4: Dlaczego wcześniej nie mówiliście o swoich zaręczynach?
1: Bratnie dusze, Haj Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slams Attack i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 13 czerwca w sobotę widzimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Zagrają Mortal.
12: Zobacz, jak to jest.
11: Wilki. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Malborka Marek Charzewski, partner trasy Bojanek i RMF Max.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: I już 12. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Dziś znowu czekają nas burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia, które zaczynają obowiązywać właśnie teraz i tak będzie do 20. Ostrzeżenia dotyczą województwa lubelskiego oraz części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Podczas burz może intensywnie padać. Możliwy jest również silny wiatr, a lokalnie może spaść grad. Polska dostała kolejne wezwanie do zapłaty w sprawie niewykorzystanych i nieodebranych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. Tym razem chodzi o 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy z amerykańskim koncernem. Polska odmówiła zapłaty, wysłała notę dyplomatyczną w tej sprawie.
1: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Minęła 12, a teraz wracamy do problemów z egzekwowaniem opłat parkingowych w Poznaniu. Chodzi o auta z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi. Drogowcy mają trudności z ustaleniem tożsamości ich właścicieli. Ilu jest takich gości, którzy nie płacą za parkowanie w mieście?
2: Szacujemy, że około 5% wezwań do zapłaty w zeszłym roku było wystawionych na samochody, które mają niepolskie numery rejestracyjne. Czyli ta skala, jeśli chodzi o pojazdy obce, nie jest taka duża, ale mówimy tutaj o wezwaniach do zapłaty. My nie mamy takich statystyk, ile osób na zagranicznych rejestracjach uczciwie płaci w strefie.
0: Mówiła rzeczniczka ZDM-u Agata Kaniewska. Będzie można grać przez cały rok. Ruszył remont głównego boiska piłkarskiego na Wildzie w Poznaniu. Prace obejmują instalację systemów nawadniania i ogrzewania murawy, co pozwoli na użytkowanie boiska niezależnie od warunków pogodowych. Remont potrwa do drugiej połowy sierpnia, a pozostałe prace infrastrukturalne zakończą się w czwartym kwartale tego roku. Boisko jest areną meczów drużyny Warty Poznań i kluczowym elementem kompleksu sportowego na Wildzie. Kiedy brama wejściowa zamknie się wieczorem, zaczną się prawdziwe atrakcje. Dziś w Zonie zwykła noc i możliwość zwiedzania ogrodu w bardzo niecodziennych warunkach. Wyjątkowi będą sami goście, o czym teraz Przemek Wałczyński.
3: Zo zaprosiło kilkaset osób ze specjalnymi potrzebami, dzieci, młodzież, dorosłych i ich opiekunów na wieczorny spacer po ogrodzie. Jak mówią sami pracownicy, to niezwykła okazja, by się z nimi spotkać i opowiedzieć o tym, co robią, co jest dla nich ważne i podzielić się opowieściami o mieszkańcach ogrodu. Wyruszą kolejki, będzie można dowiedzieć się, dlaczego na terenie zoo stoją ule i zobaczyć, kto w nich mieszka. 30 lat temu zoo w Rotterdamie wyszło z inicjatywą zorganizowania akcji Dream Night at the Zoo. Od tego czasu do inicjatywy dołączyły setki ogrodów zoologicznych, a poznański ogród jest w tym gronie od 11 lat.
0: I na koniec tego flesza, jeśli planujecie odwiedzić dziś poznańskie gratowiska, warto się pospieszyć. Za odpady, które tam przyniesiecie, otrzymacie pelargonię. Ilość kwiatów jest ograniczona. Do wieczora w Poznaniu synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne od małego do umiarkowanego i dużego. Mogą pojawić się przelotne, ale niewielkie opady deszczu. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, a ciśnienie pozostanie wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dziś dobra, a pogoda nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. Warto więc zaplanować sobie krótszy lub dłuższy spacer, bo weekend zapowiada się z opadami deszczu.
4: RMF Max. Dzień dobry, piątek, piąteczek, piątunio, po 12:00, ale to dobrze brzmi. Po południu już jesteśmy, dzisiaj 12 dzień czerwca, słuchacie RMF Max, to jest oczywiście byle do obiadu, najlepiej w pracy, ale oby ta praca szybko się skończyła i można było chilloutować. Słuchajcie, mam dla was rundę bonusową w zabawie, szyfr do wygranej, jest kasa do wyjęcia. Zaraz będą szczegóły, zostańcie przy radioodbiornikach, jak to się ładnie mówi. Opowiemy wam, co robić i jak robić. A teraz pięknie wam zagramy i Ben Hollow.

0: Kręcąca nowa wersja Blue Monday, aż Weekend się pytał, co to za cover Dub Dogs w RMF Max. A co do Weekendu? Dzisiaj dzień stylisty paznokci. No to teraz uruchamiamy wyobraźnię. Ile zabiegów fajnych byłoby za 25 tysięcy? Jedna operacja! No dobra, ale by była, nie? No właśnie, to idziemy po to. Na rmfmax.pl zgłoszenie do naszej zabawy lub max na 7327-2369. Tutaj się zgłoście, a my tutaj zadbamy o tą kosmetologię. Podkręcimy razy 259 razy, uruchamiając rundę bonusową. 10 minut wasze zgłoszenie to 259 szans na finał po swoje. Max na 7327. 25 tysięcy czeka.
1: Reklama. Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
2: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz, tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet, jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Ta impreza rozbuja fanów dobrej muzyki w różnym wieku. Beats Fest Wronki. Zapraszamy 3 lipca całe rodziny do Olszynek nad Wartą. Zagrają dla was między innymi Malik Montana, Paluch, Peja, Slams Attack i modelki. Nie zabraknie festiwalu food trucków, stref beauty i tatuażu, wesołego miasteczka i pola namiotowego. Bawimy się razem 3 lipca na Beats Fest Wronki. Bilety dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
7: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem, tu kupuję.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
4: Hity.
2: Poznań 93

trochę Brazylii, trochę Ameryki. Alok, Khalid, a propos międzynarodowości, to pamiętajcie, że w RMF Max Poznań także te flesze sportowe o mundialu będą. A w Poznaniu dzieje się dużo. Słuchajcie, warsztaty masażu relaksacyjnego twarzy w parach. O, to coś ciekawego. Na Piastowskim będą dzisiaj masować. Rusza lato, plaża wolności, ale plaży nie będzie na Placu Wolności, bo za dużo piochu na miasto wylatowało i będzie na ruszałce pogrywane w siatkę. To międzynarodowo już od dzisiaj tak naprawdę grają. Silent na wolności można potuptać nóżką do Silent Disco już dzisiaj wieczorem. No i pamiętajcie, że na Łazarzu, oj szaleństwo, szaleństwo, program obejmuje koncerty, wydarzenia historyczne, spotkania autorskie, pokazy filmowe, inicjatywy, liczne atrakcje dla całych rodzin. Na Łazarz warto się wybrać, mają dni Łazarza i to po raz 36. Polecamy, wybieramy się, a teraz Bibi Rexha i Faithless w RMF Max Poznań.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup Pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa Mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Mix Profeska.
8: Nikt nie gra lepiej.
7: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
9: Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda. Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
17: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
16: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
17: No, no.
18: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
19: Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat. Już w środę 10 czerwca kino letnie i seks w wielkim mieście. W czwartek kultowy pub quiz, w piątek miksuje DJ, a w sobotę grają Nati Flora i CZ. Sprawdzaj letnie oferty w naszych social mediach oraz na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Ten dzień dopala Max.
24: Ale ogień!
23: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
26: Do wieczora w Poznaniu synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne od małego do umiarkowanego i dużego. Mogą pojawić się przelotne, ale niewielkie opady deszczu. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, a ciśnienie pozostanie wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dziś dobra, a pogoda nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. Warto więc zaplanować sobie krótszy lub dłuższy spacer, bo weekend zapowiada się z opadami deszczu.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi.

0: Depart. W tamtym roku był na ING Silesia Beach na Śląsku, a w tym roku no Jason Derulo i wiele, wiele innych gwiazd. Kto wybiera się z Wielkopolski na Śląsk do Chorzowa, żeby dobrze się pobawić? Pozdrawiamy serdecznie. Dla tych, którzy zostają na miejscu, no niektóre te openerowe grania podwoływane ze względu na deszcz, ale do klubów przecież można się wybrać, o czym będziemy informować w Tour de Klubie w RMF Max Poznań. Jak chcecie mnie spotkać, to będę miksował w nurcie nad Wartą, ale to w niedzielę. Trzymajcie kciuki za pogodę i pięknego weekendu wam życzę. Jutro wracam w radiowozie naszej audycji. Piotrek Niewald. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
4: www.rabski.com.pl. Siatki ogrodzeniowe, automatyka Wrap, nowoczesne ogrodzenia panelowe. Ulica Starołęcka 200. Estetyczne ogrodzenie twoją wizytówką. www.rabski.com.pl.
5: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
6: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za Kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj Kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
10: Auto Kompol. Serwis Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
11: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
13: I po reklamie.
14: Wyj głośniej.
15: Mi fan.
14: RMF Max. Poznaj 93.5 FM.
16: Studio RMF Max Poznań na zegarach 13. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Dobra wiadomość w popołudniowym fleszu dla pacjentów. Za tydzień jedną e-receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. Takie ułatwienie zapowiada Ministerstwo Zdrowia.
17: Wyobraźmy sobie, że dostajemy receptę na leki, których zapas ma nam wystarczyć na pół roku. Dzisiaj wszystkie opakowania musimy odebrać w jednej aptece, a po zmianie będzie można zgłaszać się na przykład po 2 miesiącach do kolejnej, innej apteki, na przykład tam, gdzie będziemy w czasie wakacji. Od dzisiaj właściciele aptek mogą zgłaszać się do tego nowego, dobrowolnego programu. W przyszłym tygodniu gotowa ma być mapa miejsc, na której pacjenci sprawdzą, gdzie można skorzystać z tego rozwiązania.
16: Tyle Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Poznań.
16: Minęła 13, a teraz w pigułce o tym, co dzieje się w mieście. Punkt medyczny, gabinety terapeutów, psychologów i prawników, świetlica oraz siłownia. To nowe miejsca, które oddano do użytku w Elżbietańskim Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej. Zakończył się właśnie drugi etap remontu placówki. Działać będą tam także łaźnie, osobne dla kobiet i mężczyzn, pralnia oraz punkt wydawania odzieży. To drugi etap remontu. Pierwszy zakończył się jesienią ubiegłego roku. Wtedy działać zaczęły jadalnia, kuchnia i zaplecze sanitarne. Poznań stał się stolicą siatkówki plażowej. Dziś rozpoczął się turniej Plaży Wolności. Od rana przy jeziorze Rusałka trwają eliminacje do turnieju głównego. Organizatorzy zapewniają, że poziom zawodników w tym roku jest bardzo wyrównany.
0: Tak jak w zeszłym roku pary kadrowe na finale Mistrzostw Polski były faworytami, przede wszystkim w kategorii męskiej, tak w tym roku i to ciekawe, no bo sport jest ciekawy. No, nie chcę wskazywać nikogo, kibicuję oczywiście naszej siatkówce plażowej wielkopolskiej, ale tutaj jest, może się mieszać. Czy wyższy jakościowo? Też na pewno, ale na pewno wyższy pod względem, że ilość par może pretendować na podium.
16: Mówił organizator Damian Lisiecki. Turniej potrwa do niedzieli, warto przyjść i kibicować. Wstęp jest wolny. Oglądanie mundialu może być dobre dla naszego zdrowia, mówią kardiolodzy. Emocje, nawet te przed telewizorem, pozytywnie wpływają na nasz układ krążenia. Dla piłkarskich kibiców mundialu lekarze mają dobre wieści.
15: Zdrowe emocje, nawet my może nie uczestniczymy w nich, no to jest coś fantastycznego. W ogóle nie bójmy się emocji. Przyspieszają układ krążenia, przyspieszają krążenie krwi i to jest zdrowe. No jest tylko pewien warunek, że w trakcie oglądania starajmy się spożywać zdrowe posiłki.
18: Czas meczu, jak jest bardzo stresująco, że aż zawał można dostać, to tak medycznie prawda?
15: Ale to musi być bardzo duży stres, jeszcze inne czynniki muszą być. Wtedy intensywny stres może faktycznie doprowadzić do perturbacji sercowo-mózgowych.
18: Nasi nie grają.
15: Więc na luzie.
16: Z kardiologiem Andrzejem Bolewskim ze Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu rozmawiał Przemek Wałczyński, a więcej informacji z mundialu usłyszycie w mistrzowskim fleszu sportowym o 15.30. Synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne w Poznaniu, umiarkowane i duże, i tak będzie do wieczora. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, ale niewielkie. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 20 stopni. Wieczorem 16 kresek, a w nocy 14. Miejscami może przelotnie padać deszcz. Jutro na niebie trochę słońca, sporo chmur, deszcz i możliwe burze. Na termometrach do 19 stopni. Puk, puk. Kto tam?
19: Zostałam weekend?
16: Wiem, za chwilkę będzie. W piątek minęła już 13. Ania Wojtkowiak, witajcie. 4 pory roku w głośnikach i mnóstwo przyjemności do 17.

0: 3-minutowy zabieg relaksacyjny Teddy Swims nam zafundował Mr. Know-It-All w RMF Max. A teraz czas na szybki zabieg liftingujący wasz portfel, czy raczej stan konta. No bo umówmy się, 25 tysięcy złotych włożyć do portfela, to w dzisiejszym świecie jest absolutne szaleństwo. Ale my właśnie też oszaleliśmy i chcemy wam jeszcze przed weekendem rozdać 25 tysięcy. Przedwczoraj Patryk wyciągnął ponad 14, wczoraj 500 złotych, bo nie udało się odgadnąć szyfru, no ale dzisiaj 25 do wyciągnięcia i teraz uwaga, co najlepsze. Wyciągajcie też telefon, bowiem mamy właśnie rundę bonusową i 299 razy. Pomnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy. To jest właśnie taki szybki strzał, a potem szybki booster dla waszego stanu konta. 7327, na ten numer wysyłacie hasło MAX do wyciągnięcia po 14 25 tysięcy na wakacje, może właśnie na jakiś szybki lifting. No, albo samochodu, albo cery, na wszystko powinno wystarczyć. 7327, SMS o treści MAX, działajcie! Max. Zgłoszenia mnożymy tylko przez 10 minut. 7327, hasło Max.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz. Ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
14: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
15: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
14: Lesmes. Less stress.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
18: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
19: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
20: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
5: I po reklamie.
22: Hity pod same drzwi.
23: For free.
22: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Na końcu tygodnia roboczego jeszcze łatwiej łapie się ten vibe. Sąb 12 to 12 w RMF Max. No, tymczasem okazuje się, że właśnie przez 12 godzin czasami niektórzy scrollują. Są najnowsze badania, słuchajcie, scrollowanie podczas reklam. Nawet jeżeli oglądamy telewizję, to okazuje się, że w trakcie reklam ludzie jednak już niechętnie je oglądają, więc reklamodawcy mają problem, ponieważ jednak przełączamy się na telefony. Ja tak sobie pomyślałam, reklamodawcy mają problem, serio? Kiedyś to się szło zrobić sobie kanapkę albo herbatę, albo coś ugotować. Także pomyślmy o producentach herbaty.

0: Letnia bryza wyczuwalna jest w tym utworze natychmiast. Lubię cię jak lato. No tylko pytanie, jakie lato? Na razie pragnę przypomnieć, my wciąż mamy wiosnę, kalendarzową przynajmniej, także sprawdźmy może jeszcze, jak ta wiosna nam się będzie układać. Już za momencik prognoza pogody, a tuż po niej Ed Sheeran. Nigdzie nie odchodźcie. Max.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
8: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
9: Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: Bicie nocne, skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
19: Zdrowit.
20: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl
0: Synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne w Poznaniu, umiarkowane i duże, i tak będzie do wieczora. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, ale niewielkie. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 20 stopni. Wieczorem 16 kresek, a w nocy 14. Miejscami może przelotnie padać deszcz. Jutro na niebie trochę słońca, sporo chmur, deszcz i możliwe burze. Na termometrach do 19 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
19: RMF Max.
21: RMF Max Poznań.

podkręcają tempo Rose i Bruno Mars, Apathé w RMF Max. Natomiast podkręciła też śrubę Agencja Transportu w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o połączenie między Penn Station na Manhattanie a stadionem. Bilet powrotny miał pierwotnie kosztować $150, chociaż normalnie kosztuje $12.90. Pojawiła się fala wielkiego oburzenia, naciski polityczne, no i uwaga, po pozyskaniu sponsorów cenę obniżono do $98. Normalnie, zaznaczam, kosztuje $12.90 taki bilet. No więc ośmiokrotna przebitka, ale wiecie co? Tak sobie pomyślałam. Wstawanie w nocy i oglądanie meczy też kosztuje.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
7: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, w weekendy oraz święta osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
6: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: I po reklamie.
11: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb ponownie zapraszam, jest 14. Mamy połowę czerwca, a w najwyższych partiach Tatr spadł dziś śnieg. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła do zera. Opady mają być jednak przelotne i nie utworzą trwałej pokrywy śnieżnej, ośnieżą tylko szczyty gór. A jeśli w weekend wybieracie się w Tatry autem, to sprawdźmy, ile będzie Was kosztować podróż. Będzie drożej niż dzisiaj. Od jutra cena maksymalna za litr 95 to 6,04 zł. W przypadku diesla cena również w górę o 3 grosze. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6,40 zł.
12: Słuchacie RMF Max Poznań.
11: We fleszu RMF Max teraz najważniejsze informacje z Poznania. Drogowcy mają problem z nakładaniem kar na właścicieli aut, którzy nie zapłacili za parkowanie w mieście. Chodzi o kierowców, których pojazd zarejestrowany jest za granicą. Ich poszukiwanie nie jest łatwe.
13: Próbujemy wszelkimi sposobami dojść do danych kierowców. Nie jest to proste. Korzystamy z danych centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Korzystamy też z numerów PESEL, jeżeli takie uda nam się zdobyć. I tutaj kierowcy też muszą pamiętać o tym, że jeżeli nawet nie uda nam się znaleźć imienia i nazwiska czy adresu zamieszkania, a mamy numer PESEL, to potem w tej całej procedurze już windykacyjnej Urząd Skarbowy może po paru latach wejść na konto.
11: Mówiła rzeczniczka ZDM-u Agata Kaniewska. Nie macie pomysłu na spędzenie wieczoru? Rusza Kino Pod Chmurką. Już dziś na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim o 21.45 wyświetlony zostanie film Kopnęłabym Cię, gdybym mogła. Pokazy będą odbywać się co tydzień w piątkowe wieczory aż do końca sierpnia, a udział we wszystkich seansach jest bezpłatny. W planie jest 13 filmów, w tym polska produkcja Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, a w przypadku złej pogody projekcje zostaną przełożone na inny termin. I na koniec tego flesza wracamy jeszcze do warsztatów bezpieczeństwa, które odbyły się wczoraj w Poznaniu. W wydarzeniu brali udział uczniowie nie tylko z Poznania.
14: Przyszliście? W jakim celu dowiedzieć się o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa?
15: Żeby nauczyć się na przykład, jak pomagać ludziom, którzy są w potrzebie. W nagłym kryzysie na przykład stracili przytomność.
14: I sami chcecie, nikt was nie zmuszał.
15: Nikt nas nie zmusza, jesteśmy naprawdę chętni też, żeby zobaczyć i bardzo nam się podoba.
16: Ja na przykład tak wyglądam na pracę pielęgniarki. Myślę, że w przyszłości chciałabym w ten zawód właśnie pójść. No i ogólnie dużo takich właśnie
0: codziennych rzeczy, na przykład jak coś się stanie w pociągu, czy coś takiego, żeby móc pomóc komuś.
14: Właśnie, bo ta świadomość jest najważniejsza. Faktycznie tak jest?
0: No myślę, że tak. Myślę, że jakby coś się stało, to ja będę w stanie komuś udzielić pomocy.
11: Z uczestnikami rozmawiał Przemek Wałczyński. I to wszystko we Fleszu RMF Max. W tej godzinie to był poznański Flesz w pigułce. Teraz sprawdźmy prognozę pogody. A wiecie, że do kalendarzowego lata pozostało 10 dni, a na tę wakacyjną aurę pogodową musimy poczekać do czwartku. Wtedy zrobi się cieplej, a w piątek według synoptyków nadejdą upały. Do tego czasu musimy przygotować się na mniej przyjemne dni. Dziś na termometrach maksymalnie 20 stopni, na niebie zachmurzenie zmienne utrzyma się do wieczora. W weekend na niebie pogoda w kratkę, możemy spodziewać się słońca, chmur, opadów deszczu i burz.
10: Powoli trzeba się przygotowywać do weekendowego chillu, zatem bierzemy powietrze w płuca, Kygo, Save My Love, za chwileczkę Bledka i dwa dni. Ania Wojtkowiak, cześć!

0: tragiczna i zarazem romantyczna. The Fate of Ophelia w RMF Max. Ale to mnie dzisiaj zaskoczyło. Wyobraźcie sobie, że w Polsce przybywa w rekordowym tempie miliarderów dolarowych. W najszybszym tempie w całej Europie, a w skali całego świata jesteśmy na drugim miejscu. Jak to możliwe? Zadaję sobie to pytanie, ale za chwilę znam już odpowiedź. No jakbyś wiedziała, jak to się robi, Ania, to byś pewnie mogła wszystkim opowiedzieć. A tak powiem, za chwilkę jest szansa wzbogacić się w RMF Max o 25 tysięcy. Nigdzie nie odchodźcie. RMF Max.
1: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Mix Profeska.
3: Nikt nie gra lepiej.
4: Slay.
2: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
5: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes. Less stress.
9: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość, wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
10: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki! Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla Was m.in. Johan Hillen, Snyder, Fragma, Xijaro and Peach, Peran Van Dijk, Niewald,

0: dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
1: Daj się zaskoczyć wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z kartą lub aplikacją Społem. Więcej na społem.poznan.pl. Społem. Tu kupuję.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: to jest ten dobry klubowy beat, który powoduje, że człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy, na ile go jeszcze fizycznie stać. Another 54 Ultra i Talk to You w RMF Max. No a stać was będzie na zdecydowanie więcej, bo już teraz czas na finał zabawy o 25 tysięcy złotych.
1: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: To jest ten przyjemny moment, kiedy wybieramy numer telefonu do dzisiejszego finalisty. No i zobaczymy, ile pieniędzy dzisiaj uda się wyjąć z naszej walizki. Oczywiście można wyjąć nawet 25 tysięcy złotych. Numer telefonu już został wybrany. Teraz tylko najważniejsze, żeby oczywiście na początek odebrać. Czekamy maksymalnie 6 sygnałów, pozwolę sobie powiedzieć. To był trzeci. Zazwyczaj tak po dwóch ktoś się orientuje, że coś wibruje w kieszeni. Czwarty. Ale no mam nadzieję, że już do szóstego nie dojdzie, czyli teraz. No weźcie, tak nie róbcie. No najpierw się człowiek zgłasza do zabawy, a potem nie odbiera połączenia. A mówiłam, a zapowiadałam, że będą pieniądze do wygrania. Stówka dzisiaj tylko leci do tej osoby, która niestety, ale nie odebrała dziś telefonu. Może to i lepiej. Może lepiej po weekendzie wygrać 25 tysięcy, bo tak to by jeszcze poszło na głupoty. Więc pamiętajcie, przed weekendem już można się zgłosić po to, żeby po weekendzie nadrobić ewentualne braki w portfelu. Albo po prostu, no umówmy się, za 25 tysięcy zaprojektować jeszcze wiele innych przyjemności. Wskakujcie na rmfmax.pl po szczegóły. Tam możecie wejść do naszej zabawy, złapać i losy, i bonusy. Walizkę z pieniędzmi rozszyfrowujemy znowu w poniedziałek.
1: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Na spotkaniu bratnich dusz tym razem stawią się Marlena Sojka i Jakub Norek, czyli Marley i Kuba.
2: Był kiedyś taki moment, że internet was prawie rozdzielił.
3: Myślę, że były takie momenty, jak nagrywaliśmy filmy na YouTubie.
4: Dlaczego wcześniej nie mówiliście o swoich zaręczynach?
1: Bratnie dusze. Haj Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat. Już w środę 10 czerwca kino letnie i seks w wielkim mieście. W czwartek kultowy pub quiz, w piątek miksuje DJ, a w sobotę grają Nati Flora i CZ. Sprawdzaj letnie oferty w naszych social mediach oraz na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
9: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
10: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
9: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
10: To mi się podoba.
9: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
10: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.

0: promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: Co jest hitem.
4: To ma potencjał.

0: więcej na biletyna.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: www.rabski.com.pl. Siatki ogrodzeniowe, automatyka bram, nowoczesne ogrodzenia panelowe. Ulica Starołęcka 200. Estetyczne ogrodzenie twoją wizytówką. www.rabski.com.pl.
4: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kombrowskiego 449, zaprasza.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Poznaj 93,5 FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
12: A wiecie, że do kalendarzowego lata pozostało 10 dni, a na tę wakacyjną aurę pogodową musimy poczekać do czwartku. Wtedy zrobi się cieplej, a w piątek według synoptyków nadejdą upały. Do tego czasu musimy przygotować się na mniej przyjemne dni. Dziś na termometrach maksymalnie 20 stopni, na niebie zachmurzenie zmienne utrzyma się do wieczora. W weekend na niebie pogoda w kratkę, możemy spodziewać się słońca, chmur, opadów deszczu i burz.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi.

Life into the Ocean. Na chwilę was za ten ocean zabiorę, bowiem no, to jest dowód na to, że nowa technologia naprawdę może ułatwić życie i pomóc stanąć w prawdzie też. Nie zawsze nas oszukuje. Popularny twitchowy streamer I Not Kenneth właśnie ujawnił, że po 2 latach związku jego partnerka go zdradza. Ona też jest streamerką. Zaczęła mu się kobieta chować w łazience i w końcu się zorientował, że coś długo. Twierdziła, że rozmawia z kuzynem. A w łazience miał kuwetę super nowoczesną, która ma kamerkę. I on się zalogował do tej kamerki i tam ją nakrył na tej zdradzie. Moi drodzy, jak się ogarnia kuwetę w XXI wieku? Właśnie tak. My tu tymczasem zajmiemy się teraz ogarnianiem przygotowań do weekendu. Już za momencik, wbrew temu, co teraz zaśpiewa Dawid Podsiadło. 15.

0: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
1: Auto Kompol. Serwis Renault. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
2: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
3: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami, Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem, tu kupuję!
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat. Już w środę 10 czerwca kino letnie i seks w wielkim mieście. W czwartek kultowy pub quiz, w piątek miksuje DJ, a w sobotę grają Nati Flora i CZ. Sprawdzaj letnie oferty w naszych social mediach oraz na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Poznań 93,5 FM.
15: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 15. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Polskie siły zbrojne przechodzą rewolucję i nie dotyczy to tylko sił powietrznych, mówił w Łasku podczas ceremonii przyjęcia samolotów F-35 wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest strategiczne posunięcie, budowa największej armii w Europie do 2030 roku.
16: Te plany modernizacji, transformacji, żeby zbudować zarówno 300-tysięczną armię, jak i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości, czyli armia 500 tysięcy.
15: Służą temu wszelkie kontakty w ramach SAFE, mówił szef MON.
2: To jest RMF Max Poznań.
15: Minęła 15, oto czas, by sprawdzić, co na poznańskich drogach. W większym towarzystwie jedziemy już Lechicką i Lutycką. Tradycyjnie o tej godzinie aut przybywa na Niestachowskiej i Wawrzyńca. Także zwalniamy na Królowej Jadwigi, Jana Pawła II i na Hetmańskiej. Na koniec, kierowcy, uważajcie na A2. Przed węzłem Poznań Zachód utworzył się spory zator. We Wrocławiu się udało, a w Poznaniu już nie. Czy w naszym mieście przepisy nie pozwalają na transkrypcję aktu małżeństwa jednopłciowego? Urząd miał odmówić wydania takiego dokumentu jednej z par. O szczegółach Przemek Wałczyński.
12: Po wejściu w życie nowych przepisów głośno zrobiło się o parze z Poznania, która miała napotkać w urzędzie na barierę. W tej sprawie zainterweniowała miejska radna Marta Mazurek, a w odpowiedzi prezydent zapewnia, że Poznań to miasto otwarte, a kierownik stanu cywilnego podejmuje decyzję jako niezawisły organ. I nie ma tutaj złej woli, bo przepisy o transkrypcji są bardzo świeże, a ich realizacja z uwagi na skomplikowany stan prawny nie jest taka łatwa. Formalnie rozporządzenie ministra cyfryzacji w tej sprawie zacznie obowiązywać 23 sierpnia. Obecnie USC jest na etapie przygotowania się do takiego zadania. Opracowano nowe wzory wniosków o transkrypcję aktów małżeństw tej samej płci.
15: Nadal możecie dołączyć do rowerowej rywalizacji i sprawić, by Poznań stał się rowerową stolicą Polski. Wystarczy apka na telefon i dołączenie do poznańskiej drużyny.
17: To już kolejny raz, szósty dokładnie, stajemy do rywalizacji razem z innymi miastami i zapraszamy wszystkich chętnych poznaniaków i nie tylko do kręcenia kilometrów na rzecz miasta w tej rywalizacji rowerowej.
18: No tak jak co roku, potrzebna jest aplikacja, którą wgrywamy na telefon i każda podróż, krótsza, dłuższa, musi być zarejestrowana za pomocą tej aplikacji. Wtedy ona się sumuje i nalicza dla miasta.
15: Mówił Jan Kosmecki z Poznańskiego Urzędu Miasta. Kilometry możecie kręcić do końca czerwca. I na koniec tego flesza jeszcze propozycja na niedzielę. W Parku Wilsona odbędą się poznańskie targi wolontariatu. Będzie można wziąć udział w zajęciach poświęconych między innymi tworzeniu bransoletek czy ekologicznych zabawek, ale też sprawdzić, jak porusza się osoba niewidoma czy niesłysząca. Start o 10, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta. W Poznaniu dziś niebo bawi się w chowanego. Raz słońce, raz chmury, a czasem nawet kapnie deszcz. Ale spokojnie, parasole mogą odpocząć. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, ciśnienie wysokie, a powietrze czyste jak łza. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni. Wieczorem spadną do 16, a nocą do 14. Z szansą na przelotne deszczowe niespodzianki. Jutro natomiast niebo zaserwuje nam miks chmur i słońca z dodatkiem deszczu i wieczorem możliwych burz.
2: Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
15: Ostatnia prosta i dwudzionek, już po 15.
14: RMF Max, hity na maksa.
15: Kto już ma intensywnie zaplanowany czas po pracy, to teraz ostatnia kawka z firmowego ekspresu, a my do tego gramy. Andy Dust na start.
13: Poczuj dobry beat.
15: A do tego za momencik Gips. Ania Wojtkowiak, zapraszam do 5:00.

0: Olivia Rodrigo tak dmucha w nasze piątkowe skrzydła. Podobno cała jej płyta w ogóle kipi takimi przyjemnościami. Tego jeszcze nie sprawdziłam, ale za to sprawdziłam, co mówią styliści o mundialowych koszulkach. I tutaj także są już liderzy, którzy wychodzą na prowadzenie. Zaraz szczegóły.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja...
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
1: Gramy.
2: Nie oceniamy.
1: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: włoskim romantyzmem, Damiano David w RMF Max. Ale włoskiej koszulki, choć Włosi słyną z dobrego designu, nie ma wśród tych najbardziej docenianych przez stylistów. Mowa oczywiście o koszulkach mundialowych. Na pierwszym miejscu na razie najbardziej doceniana jest wyjazdowa koszulka Japonii. A że jest totalny szał na koszulki piłkarskie, no to myślę, że to jest świetny prezent dla niej i dla niego. Co tam więcej o mundialu? Za chwileczkę sprawdzamy w naszym specjalnym serwisie. Zostańcie.
1: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flesz sportowy. A zaczynam od Chin. Polscy siatkarze grają tam swój trzeci mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni wygrali z Kubą, a przegrali ze Słowenią. Dziś w spotkaniu z Japonią Polacy przegrali pierwszego seta, drugiego wygrali. Trwa zacięty set numer 3. On powoli się kończy. Japonia prowadzi 2 punktami. A teraz piłkarski mundial 2026. Za nami pierwsze 2 spotkania w grupie A, w których Meksyk 2-0 pokonał reprezentację RPA, a Korea Południowa 2-1 Czechów. Dzisiaj pierwsze starcie w grupie B o 21:00. Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Jutro o 3:00 nad ranem czasu polskiego USA zagra z Paragwajem, a o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią.

0: Ach, ten gorący południowy temperament. Becky G i Topic w RMF Max. Sorry, Papi. No właśnie, na Papisie trzeba uważać, jak się z nimi wychodzi na spacer. Kleszcze już szaleją w lasach, ale okazuje się, że nie szaleją wcale równo za wszystkimi. Kleszcze potrafią robić swój casting na najsmaczniejszego człowieka. Kto powinien na nie najbardziej uważać? O tym zaraz, a wcześniej jeszcze prognoza pogody.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
15: Daj się zaskoczyć wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami. Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z kartą lub aplikacją wspołem. Więcej na wspołem.poznan.pl. Wspołem. Tu kupuję.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl / Eneo Pewność.
19: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
20: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: I po reklamie.

W Poznaniu dziś niebo bawi się w chowanego. Raz słońce, raz chmury, a czasem nawet kapnie deszcz. Ale spokojnie, parasole mogą odpocząć. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, ciśnienie wysokie, a powietrze czyste jak łza. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni. Wieczorem spadną do 16, a nocą do 14. Z szansą na przelotne deszczowe niespodzianki. Jutro natomiast niebo zaserwuje nam miks chmur i słońca z dodatkiem deszczu i wieczorem możliwych burz.

Gdzie jest to miejsce, o którym śpiewał Vito Bambino i Fukaj? Jadę tam na weekend. Zabiorę cię tam za nami w RMF Max, a teraz szczegóły. Który człowiek najbardziej smakuje kleszczowi? Czescy naukowcy zabrali się za analizę, wyniki są jednoznaczne. Człowieka z grupą krwi A wybierze 36% kleszczy, człowieka z grupą krwi 0 wybierze 32% kleszczy, 17% kleszczy wybierze człowieka z grupą AB, no i najmniej, bo tylko 15% wybierze tego, który jest B. No, grupę B ma. Chociaż takim B dla kleszcza to akurat ja też bym chciała być. A myślicie, że Bibi Rexa jest Bibi Rexą, bo też ma grupę krwi B? David Guetta razem z nią teraz i nowość w RMF Max.

0: Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąc takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąc takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Czy w Poznaniu można mieszkać blisko miasta i blisko natury? Oczywiście, że tak. Już 13 czerwca od 10 do 15 odwiedź dzień otwarty osiedla Grunwald między drzewami od Ronson Development. Poznaj miejsce, gdzie zieleń, komfort i nowoczesna architektura tworzą przestrzeń do codziennego i wygodnego życia. Dwa pokoje już od 483 tysięcy złotych. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 15 ulica Kamiennogórska 7. Grunwald między drzewami. Miejsce, które daje oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka
11: w

0: na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Poznań 93 i 5 FM.
8: Na zegarach 16, to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Rząd wstrzymuje pracę nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych. Jednym z powodów jest wysoka stopa bezrobocia. To z kolei zamyka drogę, by przyspieszyć procedury związane z wydawaniem wiz dla cudzoziemców, którzy w takich zawodach chcieliby pracować w Polsce. O to starali się przede wszystkim właściciele firm transportowych, którzy skarżą się, że trudno znaleźć chętnych do pracy.
9: Mam potrzeba kilkadziesiąt tysięcy kierowców. To nie o to chodzi, że my chcemy zmienić, obniżyć kryteria. My mówimy, żeby w ramach tych kryteriów, jakie są, po prostu zarządzać tą kolejką.
8: Tłumaczył prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński.
6: Słuchacie RMF Max Poznań.
8: We fleszu RMF Max zaglądamy na poznańskie drogi. Stoi hetmańska od ulicy Dolna Wilda do Starołęckiej. Spory zator na wiadukcie Kosynierów Górczyńskich od Czemplińskiej do Głogowskiej. Przytka na Królowej Jadwigi, Jana Pawła II, Niestachowska i Lutycka oraz Lechicka. Kierowcy uważajcie bezpiecznej drogi. Dawid Podsiadło jutro wystąpi na Stadionie Miejskim w Poznaniu. Na koncert warto dojechać komunikacją miejską. W związku z wydarzeniem ZTM wzmocni linie autobusowe i tramwajowe. Autobusy linii 145, 163, 191 i 193 będą obsługiwane przegubowymi autobusami o większej pojemności. Wzmocniona komunikacja będzie obowiązywała także po koncercie, a sam koncert rozpocznie się o 17.30. Przy jeziorze Rusałka grają w siatkówkę plażową. O tym mówimy Wam dziś na antenie RMF Max. Sami zawodnicy mówią, że Poznań jest bardzo wdzięcznym miejscem do grania w plażówkę.
10: To teren, który dobrze znam, ponieważ wiele lat trenowałam na tych boiskach. Czuję się tam doskonale. To miejsce powoduje, że przede wszystkim nam się dobrze gra. Nabieramy więcej pewności siebie, no bo jednak boiska, które znamy, miejsce, które dobrze znamy i lubimy.
8: Mówiła siatkarka Justyna Czupryniak. W tym roku do turnieju zgłosiło się ponad 100 par, nie tylko z Polski. Gdy wieczorem zamkną się bramy wejściowe, rozpoczną się prawdziwe atrakcje. Dziś w zoo odbędzie się niezwykła noc, oferująca możliwość zwiedzania ogrodu w nietypowych warunkach. Wyjątkowi będą sami goście, a o szczegółach nasz reporter.
11: Zoo zaprosiło kilkaset osób ze specjalnymi potrzebami, dzieci, młodzież, dorosłych i ich opiekunów na wieczorny spacer po ogrodzie. Jak mówią sami pracownicy, to niezwykła okazja, by się z nimi spotkać i opowiedzieć o tym, co robią, co jest dla nich ważne i podzielić się opowieściami o mieszkańcach ogrodu. Wyruszą kolejki, będzie można dowiedzieć się, dlaczego na terenie zoo stoją ule i zobaczyć, kto w nich mieszka. 30 lat temu zoo w Rotterdamie wyszło z inicjatywą zorganizowania akcji Dream Night at the Zoo. Od tego czasu do inicjatywy dołączyły setki ogrodów zoologicznych, a poznański ogród jest w tym gronie od 11 lat.
8: To był Przemek Wałczyński. Na większe pogodowe rewolucje nie musimy się już dziś nastawiać. Na niebie raz zobaczymy więcej przejaśnień, a raz więcej chmur, a miejscami może przelotnie spaść niewielki deszcz. Ale spokojnie, parasole możecie zostawić w domach. Na termometrach okolice 18 stopni, wieczorem 16, a w nocy 14. W weekend synoptycy przewidują deszcz i możliwe burze, ale nie wykluczają niewielkich przejaśnień. Jutro na termometrach 19 stopni, a w niedzielę do 15.
3: Od tego momentu lecimy tak jak kopnięta piłka na mundialu.
5: Hity na maksa.
3: Zdecydowanie szybciej, bo tam w końcu rzadsze powietrze, to i szybciej leci. Po 16 też szybciej czas już leci. Ania Wojtkowiak do 17 z wami, witamy razem weekend. Teraz Alok i Khalid, za chwilkę Justin Bieber i Nicki Minaj. Słuchacie RMF Max.

Gdyby chcieć naładować telefon dźwiękami muzyki, no to ten utwór byłby wgrywany do powerbanków. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tymczasem, no dzisiaj to warto wiedzieć, bowiem nasze siły zbrojne wzbogaciły się w łasku o samoloty F-35. Dokładnie 3 sztuki pojawiły się. No i żeby uczcić to wyjątkowe wydarzenie, jeden z pilotów, ale awionetki, postanowił zrobić kurs, który na flight radarze jawi się jako taki ładny napis F-35. Nikt tego nie planował w ceremonii, no i oczywiście pilot skradł show w ten sposób. W każdej branży

0: Moc Martina Garrixa i romantyzm Eda Sheerana. No i mamy takie muzyczne fusion. Repeated za nami w RMF Max. A cały świat, a propos repeat, czyli powtarzania, chce teraz powtarzać za Dua Lipą. Co takiego? Co to jest efekt Dua Lipy, który rozkręcił się w tym tygodniu? O tym pewnie pogadacie ze znajomymi w weekend. Zostańcie, zaraz szczegóły. RMF Max.
1: Reklama.
2: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary!
5: Fundary!
6: Ból szyi po pracy?
7: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
10: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
9: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
10: No, no.
11: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
12: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Mocno. Świeżo.
23: Leć na maksa razem z tym.
22: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

wymasowani basem od Tame Impala i Jenny w RMF Max. No to teraz zdradzam, co to znaczy efekt Dua Lipy. Za sprawą Dua Lipy i aktora Calama Turnera, którzy pobrali się na Sycylii. Zainteresowanie Sycylią wzrosło niemalże o 100% w ciągu tygodnia. 2,5 miliona zapytań jest już o tę wyspę i w ogóle o zainteresowanie. Więc jeżeli na krótki city break, żeby gdzieś odpocząć, to raczej nie tam. Ale jeżeli chodzi o pieniądze, za które można by było polecieć, to ja wam polecę zwrócić się do RMF Max. Wskakujecie na rmfmax.pl i sprawdzacie szczegóły zabawy szyfr do wygranej, do wyciągnięcia 25 tysięcy. A tymczasem Kuban i Zalia zabierają was do Kioto.

0: Wiz Khalifa i MGK, Girl Next Door w RMF Max. No to Next Door już jest jedna girl i to jest Justyna Borycka, która zaprasza powolutku na kanał nadawczy, bo startuje od godziny 17. A ja się serdecznie żegnam z wami i słyszymy się oczywiście w poniedziałek znowu po 13. Ania Wojtkowiak, dzięki za wspólny czas w ten piątek. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
8: Mix Profeska.
9: Nikt nie gra lepiej.
8: Slay! Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
10: Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami, Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem, tu kupuję!
14: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: I po reklamie.
8: Najlepiej zmiksowana playlista.
9: Say no more.
8: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
0: Na większe pogodowe rewolucje nie musimy się już dziś nastawiać. Na niebie raz zobaczymy więcej przejaśnień, a raz więcej chmur, a miejscami może przelotnie spaść niewielki deszcz. Ale spokojnie, parasole możecie zostawić w domach. Na termometrach okolice 18 stopni, wieczorem 16, a w nocy 14. W weekend synoptycy przewidują deszcz i możliwe burze, ale nie wykluczają niewielkich przejaśnień. Jutro na termometrach 19 stopni, a w niedzielę do 15.
18: Hity na maksa.
19: RMF Max Poznań.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Na spotkaniu bratnich dusz tym razem stawią się Marlena Sojka i Jakub Norek, czyli Marley i Kuba.
2: Był kiedyś taki moment, że internet was prawie rozdzielił.
3: Myślę, że były takie momenty, jak nagrywaliśmy filmy na YouTubie.
4: Dlaczego wcześniej nie mówiliście o swoich zaręczynach?
1: Bratnie dusze, Haj Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
1: ze sobą,
0: przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Czy w Poznaniu można mieszkać blisko miasta i blisko natury? Oczywiście, że tak. Już 13 czerwca od 10 do 15 odwiedź dzień otwarty osiedla Grunwald między drzewami od Ronson Development. Poznaj miejsce, gdzie zieleń, komfort i nowoczesna architektura tworzą przestrzeń do codziennego i wygodnego życia. Dwa pokoje już od 483 tysięcy złotych. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 15 ulica Kamiennogórska 7. Grunwald między drzewami. Miejsce, które daje oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i prognozę pogody o 17. Paulina Gołąb, zapraszam. Kiedy w końcu doczekamy się prawdziwego, słonecznego i ciepłego lata? Chyba niezbyt szybko, bo IMGW ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu w najbliższych dniach. W całym kraju ma być sporo chmur, przelotne deszcze oraz lokalne burze miejscami z gradem i silnym wiatrem. Najgorzej ma być na wschodzie i północy Polski, gdzie opady mają być najsilniejsze. W Tatrach możliwy jest deszcz ze śniegiem. Synoptycy podkreślają, że pogoda będzie zmienna. Po burzowym piątku i sobocie w niedzielę utrzyma się chłodna, wietrzna aura z opadami w całym kraju.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: We flaszu RMF Max o 17 o drogowcach, którzy mają problem z nakładaniem kar na kierowców, którzy nie opłacili postoju w Poznaniu. Jak już wam mówiliśmy, problem dotyczy samochodów zarejestrowanych za granicą. A jaką karę przewidują przepisy za nieopłacenie parkowania w strefie?
2: Jeżeli kierowca nie zapłaci za postój, to w ciągu dziś 14 dni, a już pod koniec czerwca w ciągu 30 dni może zapłacić 200 zł, a po tym okresie ta opłata wzrasta do 350 zł. W zeszłym roku wystawiliśmy ponad 100 tysięcy wezwań do zapłaty.
1: Mówiła rzeczniczka ZDM-u Agata Kaniewska. Problem z zagranicznymi tablicami mają nie tylko poznańscy drogowcy. W centralnej ewidencji pojazdów i kierowców nie ma bowiem danych o pojazdach spoza Polski. Jak udzielić pierwszej pomocy, uniknąć dachowania czy rozpoznać udar? Uczniowie z Poznania, którzy wzięli udział w warsztatach bezpieczeństwa, już to wiedzą.
3: Jesteśmy z klasą szóstą, jesteśmy ze szkoły podstawowej w Tulcach, Ewelina Świerczyńska. Sama myślę, że gdzieś tam z dużym stresem bym podejmowała się udzielania pierwszej pomocy. Jest tutaj wiele miejsc, w których można sobie chociażby resuscytację poćwiczyć.
4: Okay. A u Ciebie jak to wygląda? Jak ktoś będzie potrzebował pomocy, tam leży na ulicy, to zawahasz się podejść czy niekoniecznie?
5: Raczej nie, ponieważ mieliśmy w szkole dużo zajęć właśnie z pierwszej pomocy, więc myślę, że jestem przygotowany i pomógłbym bez problemu.
4: Jakie stoisko Cię tak szczególnie zainteresowało tutaj?
5: Ja myślę, że właśnie tutaj administracja skarbowa.
1: Warsztaty bezpieczeństwa odbyły się przy Szpitalu Miejskim na Szwajcarskiej, a na miejscu z mikrofonem był Przemek Wałczyński. I na koniec tego flesza ważna informacja dla kierowców. W niedzielę w godzinach od 15 do 23 w związku z imprezą urodziny Bogdana Smolenia zamknięty dla ruchu zostanie skwer u zbiegu ulicy Rybaki i Strzałowej oraz przyległe odcinki tych ulic. Objazd poprowadzono ulicami Ogrodową, Ratajczaka, Kościuszki i Krakowską. Kierowcy muszą usunąć pojazdy z miejsc objętych zakazem zatrzymywania się, a organizator ma zapewnić dojazd do budynków i możliwość zawracania. I to wszystko we flaszu RMF Max w tej godzinie. Teraz sprawdźmy prognozę pogody.
0: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Zachmurzenie umiarkowane do dużego w regionie i tak będzie do wieczora. Słupki rtęci powoli lecą w dół. Wieczorem pokażą 16 stopni, a w nocy spadną do 14 kreski. Jutro na termometrach do 19 stopni. Rano przywitają nas przejaśnienia. W ciągu dnia mogą występować przelotne opady deszczu, a wieczorem będą bardziej intensywne z możliwymi burzami. Może im towarzyszyć silniejszy wiatr. W niedzielę podobna aura za oknem, ale chłodniej do 15 stopni.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
6: Dzień dobry, 4 minuty po 17. Od razu bym się chciała podzielić pewnym pięknym zdaniem, które dzisiaj przeczytałam.
7: Dziel się.
6: Zabawa odbywa się, gdy osobnik jest zrelaksowany, dając poczucie przynależności i przekonanie, że wszystko jest w porządku.
7: Czy wszystko jest w porządku, drodzy państwo?
6: Jak nie, to będzie, z kanałem nadawczym.
7: A właśnie, to żeś mądrze powiedziała.
6: Tak.
7: To żeś mądrze powiedziała. Program przyrodniczo-rozrywkowy, kanał nadawczy w RMF Max, w dodatku w swoim piątkowym wydaniu. Zapraszamy serdecznie, to Męskie Granie Orkiestra, a my to Michał Siwek i Justyna Borycka. Jesteśmy z wami.

0: Pan światowy, czyli Mr. Worldwide i pan międzynarodowy.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jeszcze tylko pana Marudy brakuje.
0: Tak jest. Złodzieja uśmiechów, dzieci. Pitbull za nami w RMF Max, ale to jest moment, żeby teraz was zapytać, co tam teraz porabiacie na początku weekendu.
2: Jaka czynność jest wykonywana, która tym samym rozpoczyna weekend, bo być może nawet nie jesteście świadomi tego, że czynność, którą aktualnie wykonujecie, rozpoczyna weekend, ale tak właśnie jest. Napiszcie nam, co to jest na Messenger RMF Max.
0: A my z tego zrobimy piosenkę. I to jest ważne, żeby zauważyć, co się teraz w waszym życiu dzieje, bo jak będziecie za 20 lat wspominać, jak się zaczynał ten weekend, to właśnie od tej rzeczy.
2: A przecież będziecie.
0: A to oczywiście.
2: Oczywiście, co innego mielibyście robić za 20 lat.
0: My wam przypomnimy.
2: Piosenka o tym, jak zaczynacie weekend w RMF Max, lada moment się pojawi, tylko musicie nam to najpierw napisać messengerem RMF Max.

0: Beautiful w RMF Max. Zapytaliśmy was przed chwilą, co robicie na początek weekendu i przyznam, że spodziewaliśmy się takich odpowiedzi typu, że no nie wiem, jadę do domu po pracy, a tutaj robią tatuaż lwa.
1: Dobrze, że nie lwu.
0: Właśnie. Co się jeszcze wydarzy, zobaczymy. Piosenka o tym, co robicie na początek weekendu za chwilę w RMF Max, a tymczasem jeszcze co robi Polak w Wielkiej Brytanii?
1: Co robi?
0: Wygrywa nagrody o wartości ponad 8 milionów złotych. Na loterii wygrał chałupę.
1: Nic bardziej Polaka nie potrafi zdenerwować niż to, jak inny Polak coś wygra. No.
0: Wygrał chałupę, rezydencję w Lancashire.
1: Lancashire?
0: Yes. Oraz Land Rovera wygrał. I wiesz, co robi? Spełnia swoje wielkie marzenie i wraca do Polski. Co się... Świat stoi na głowie.
1: Polak wygrał w loterię w Anglii i wraca do Polski.
0: Tak.
1: Boże, gdyby istniał wehikuł czasu i usłyszał to Polak z 2005 roku, matko, kręciłby głową z niedowierzaniem.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć, w szczególności do tego bitu. Nasza nowość w RMF Max, Anima i Bad Angel.
3: Hope Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz. Ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
14: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
15: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
14: Lesmes. Less stress.
16: W miejskiej dżungli promocje łączą się. Przynajmniej w komunikacji miejskiej.
17: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
16: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
18: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: I po reklamie.

0: ale po...
1: Zatem jak się jedzie autem z pracy, to win w RMF Max, ale nie tylko muzą człowiek żyje.
2: Nie tylko, bo są tu ludzie, którzy o 3 w nocy oglądali mecz Korea-Czechy. Zgadza się, Krzysiu?
3: Tak jest, dokładnie. Podobało się.
2: Mistrzowski flesz sportowy przed nami, Krzysiek Chwaliński.
4: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Ale zanim mundial, to jednak najpierw Chiny. Polscy siatkarze niestety przegrali tam z Japonią 2-3. Swój trzeci mecz Ligi Narodów. Japończycy byli za mocni, między innymi w obronie.
5: To jest ich ogromna siła. Podbijanie ataków, wybloki. Wszystko to, co daje później możliwość na kontratak i w efekcie na dodatkowy punkt. Natomiast na przykład skutecznie grali nasi środkowi. I też trudno powiedzieć, że to było jakieś bardzo nieudane spotkanie, jeśli chodzi o biało-czerwonych. Ale no, na tą bardzo dobrą obronę Japonii nie mieliśmy recepty.
3: A mecz przeanalizował Patryk Cerwański. W sobotę biało-czerwoni będą mieli dzień przerwy, w niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzą się z Ukrainą. Wcześniej Polacy, przypomnijmy, pokonali Kubę 3-0, a przegrali ze Słowenią 2-3. A na piłkarskim mundialu dziś pierwsze starcie w grupie B. O 21:00 Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Wcześniej około 19:30 ma się rozpocząć ceremonia otwarcia w Kanadzie. Wystąpią m.in. Alanis Morissette czy Michael Bublé.
4: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Wait So Long to Swedish House Mafia w RMF Max.
1: Za 22 minuty będzie godzina 18 i zanim wkroczymy pewnym krokiem w sobotę, pewne rzeczy trzeba odhaczyć, czyli piosenkę. Piosenka o słuchaczach RMF Max, ona codziennie się pojawia na naszej antenie, nie inaczej będzie w dniu pięknym dzisiejszym.
0: W dniu dzisiejszym, także piosenka o tym, jak w dzień dzisiejszy zaczynacie weekend. Bo on się już zaczął.
1: Tak, dzisiejszy weekend jak zaczynacie.
0: Dokładnie.
1: I ten jutrzejszy i ten pojutrzejszy zresztą też. Jest długi weekend.
0: A za chwilę też pogoda.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
4: Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha.
6: Co jest hitem.
7: To ma potencjał.

0: zapraszamy 3 lipca do Olszanek nad Wartą. Więcej na biletyna.pl.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat. Już w środę 10 czerwca kino letnie i seks w wielkim mieście. W czwartek kultowy pub quiz, w piątek miksuje DJ, a w sobotę grają Nati Flora i CZ. Sprawdzaj letnie oferty w naszych social mediach oraz na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl. Mediaexpert
7: tanie masz. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Zachmurzenie umiarkowane do dużego w regionie i tak będzie do wieczora. Słupki rtęci powoli lecą w dół. Wieczorem pokażą 16 stopni, a w nocy spadną do 14 kreski. Jutro na termometrach do 19 stopni. Rano przywitają nas przejaśnienia. W ciągu dnia mogą występować przelotne opady deszczu, a wieczorem będą bardziej intensywne z możliwymi burzami. Może im towarzyszyć silniejszy wiatr. W niedzielę podobna aura za oknem, ale chłodniej, do 15 stopni.

0: No to ktoś tutaj ładny urlop zaczyna. Taki dłuższy chyba po tym wypowiedzeniu.
1: Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Teddy Swims dla ciebie.

0: Są różne rzeczy w RMF Max. Są emocje, są fajne piosenki i jest somber.
1: Somber, tak.
0: To się musiało mi cały żart. Nie dałaś mi dojechać do końca. Naprawdę, nie robi się.
1: Przeczytałam cię jak otwartą księgę.
0: Nie w porządku to było, co zrobiłaś moim zdaniem. Flash informacyjny, prognoza pogody za moment. Będzie też mistrzowski flash sportowy, w którym wszystkie informacje o mundialu. To o 18.30. Bądźcie z nami, będziecie na bieżąco.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
8: Auto Compol. Serwis Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
9: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10 tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy.
4: Świeże hity.
3: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
4: Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. We Wrocławiu się da, a w Poznaniu już nie? Czy w naszym mieście nie działają przepisy pozwalające na transkrypcję aktu małżeństwa jednopłciowego? Urząd miał odmówić wydania takiego dokumentu jednej z par. Ze szczegółami Przemek Wałczyński.
1: Po wejściu w życie nowych przepisów głośno zrobiło się o parze z Poznania, która miała napotkać w urzędzie na barierę. W tej sprawie zainterweniowała miejska radna Marta Mazurek, a w odpowiedzi prezydent zapewnia, że Poznań to miasto otwarte, a kierownik stanu cywilnego podejmuje decyzję jako niezawisły organ i nie ma tutaj złej woli, bo przepisy o transkrypcji są bardzo świeże, a ich realizacja z uwagi na skomplikowany stan prawny nie jest taka łatwa. Formalnie rozporządzenie ministra cyfryzacji w tej sprawie zacznie obowiązywać 23 sierpnia. Obecnie USC jest na etapie przygotowania się do takiego zadania. Opracowano nowe wzory wniosków o transkrypcję aktów małżeństw tej samej płci.
0: Zagraniczne tablice rejestracyjne i spory kłopot z nałożeniem kary. Drogowcy w Poznaniu mają pod górkę z ustaleniem właściciela auta, który nie opłacił parkowania w centrum, jeśli pojazd zarejestrowany jest za granicą. Okazuje się, że mimo nowoczesnych elektronicznych systemów problem jest spory.
2: Jest problem z każdym kierowcą, który parkuje w strefie i nie zapłaci za parkowanie, bo w przypadku takich pojazdów my musimy dojść do tego, kto jest właścicielem pojazdu. Tak, żeby na jego nazwisko, na jego adres wysłać zawiadomienie o opłacie dodatkowej. Czyli musimy oprócz imienia i nazwiska zdobyć też informacje, gdzie taka osoba przebywa, gdzie mieszka, na jaki adres wysłać korespondencję. Więc jeżeli nie mamy takich danych, a z obcokrajowcami tak często niestety jest, to faktycznie mamy problem.
0: Mówiła rzeczniczka ZDM-u Agata Kaniewska. Punkt medyczny, gabinety terapeutów, psychologów i prawników, świetlica oraz siłownia. To nowe miejsca, które oddano do użytku w Elżbietańskim Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej. Zakończył się właśnie drugi etap remontu placówki. Działać będą tam także łaźnie, osobne dla kobiet i mężczyzn, pralnia oraz punkty wydawania odzieży. To drugi etap remontu. Pierwszy zakończył się jesienią ubiegłego roku. Wtedy działać zaczęły jadalnia, kuchnia i zaplecze sanitarne. W Poznaniu otwarto pierwsze kompleksowe centrum wsparcia dla chorych onkologicznie i ich bliskich. Onkobazę przy ulicy 27 grudnia. Inicjatywa Fundacji Dar Szpiku oferuje bezpłatne konsultacje ze specjalistami oraz pomoc w kwestiach prawnych, socjalnych i zawodowych. Pacjenci i ich rodziny mogą korzystać ze wsparcia psychoonkologa, hematologa, dietetyka czy fizjoterapeuty. Centrum ma na celu nie tylko pomoc medyczną, ale także integrację i odzyskiwanie sił podczas trudnej choroby. Wstęp jest możliwy po okazaniu zaświadczenia od onkologa. I to wszystko we Fleszu RMF Max. To był poznański flesz w pigułce.

0: noc w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Synoptycy przewidują też przelotny opad deszczu. Na termometrach okolice 14 stopni. Jutro od rana będziemy widzieli i słońce, i chmury z przewagą raczej chmur i w ciągu dnia możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Bardziej intensywne mogą występować wieczorem. Wtedy też synoptycy prognozują burzę w regionie, którym może towarzyszyć silniejszy wiatr. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Przyglądam się, jakie mecze jeszcze dzisiaj. Kanada, Bośnia to o 21:00, USA, Paragwaj to gdzieś w środku nocy, ale prawdziwi fani pewnie będą mieli nastawione budziki.
3: No na pewno, a jak? No a teraz jeszcze co tutaj? Korea i Czechy?
2: Nie, Justynko, to jest powtórka z wczoraj.
3: A, okej. To nie widziałam.
2: Widzicie, włączyć telewizję w studio i...
3: Jak
2: pelikan
3: tak.
2: Po prostu łyknęła.
3: Wszystko.
2: 5:05, Michał Siwek.
3: Justyna Borycka.
2: I powtórka meczu z wczoraj. Jesteśmy z wami. Wszystko na bieżąco. Wszystko na żywo.

0: Wyciągnął swoją rękę i dotknął mnie prosto w serduszko.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Tylko upewnijmy się, to był dobry dotyk.
3: To był świetny, najlepszy.
2: Świetny dotyk.
3: Ed Sheeran z dotykiem międzynarodowym w numerze Photograph Remix Felixa Jena. Dziękujemy pięknie.
2: Dziękuję. Brawo! Brawo dla Eda Sheerana. Brawo też dla was, bo pewnie już skończyliście pracę, pewnie zaczynacie weekend, ale też, żeby łatwiej było się w ten weekend wdrożyć i trochę sobie zdjąć ciężaru z serca, to my postanowiliśmy dzisiaj porozwiązywać wasze dylematy.
3: Problemy?
2: Na pewno jakieś macie, no.
3: Różne są dylematy, wybory, przed którymi stoicie, jak na przykład gdzieś wychodzicie, to czy parasolkę ze sobą wziąć, czy kurtkę w obliczu deszczu zbliżającego się, tak?
2: Czy w ogóle wychodzić dzisiaj z domu na miasto, czy zostać sobie normalnie na kanapie?
3: Autobusem pojechać, czy Uberem?
2: O, albo na przykład, czy się wybrać gdzieś na weekend na zakupy, czy dzisiaj je zrobić, czy jutro. No, dylematy różne. Wy dajcie znać, jakie macie teraz dylematy, a my je rozwiążemy. Powiemy wam po prostu, co zrobić.
3: Ładujcie głosówki, koniecznie głosówki na Messenger RMF Max. I postaramy się najlepiej, jak tylko potrafimy, pomóc w tych dylematach.

0: guard direct in the face of the defender.
1: Jeżeli mieliście problem ze zrozumieniem czegokolwiek, co ten człowiek przed chwilą powiedział, nie byliście jedyni. To był fragment nagrania ze wczorajszego meczu i teraz zarysujemy wam, kochani, kontekst. Sędzia musiał ogłosić decyzję VAR-u, wideoweryfikacji, całemu stadionowi, tylko średnio sobie poradził z językiem angielskim.
2: No i było widać też nawet po twarzach piłkarzy takie... Co?
1: Co?
2: I my też mieliśmy teraz takie, co? Ale postanowiliśmy się zainspirować.
1: Tak, i wspólnie z tym sędzią teraz rozwiązać różne inne dylematy, nie tylko te sędziowskie, boiskowe.
2: Dokładnie, nie tylko te boiskowe, ale takie życiowe, żeby wam się łatwiej weekend po prostu zaczynało. Podsyłacie nam głosówki messengerem RMF Max. Jakie macie dzisiaj dylematy?
3: Ja mam dylemat taki, jaką śmietanę dodać do zupy ogórkowej. 30 czy może 18?
0: Start direct in the face of the defender. Decision?
2: Jakąkolwiek masz, będzie okej.
1: Do zupy zawsze się dodaje tą śmietanę, którą akurat masz otwartą.
2: Ale 18 będzie lepsza jak coś. Mam nadzieję, że pomogliśmy.
1: Zepsułaś całą zabawę. Jakie jeszcze macie dylematy? Wspólnie z panem sędzią rozwiążemy je bez żadnego problemu w RMF Max. Głosówki na Messengerze RMF Max zostawiajcie. RMF Max.
4: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć. W szczególności do tego bitu nasza nowość w RMF Max, Anima i Bad Angel.
7: Hope Bands Extra.
5: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: Klimacik, dobre bity w RMF Max. Mistrzowski flash sportowy też za rogiem. Krzysiek Chwaliński już w studiu.
1: Obecny.
0: Ale mundial to nie tylko sport, to również memy.
2: To emocje. Dzisiaj takim jednym panem sędzią się zajmujemy, ale to o szczegółach za chwilę posłuchacie.
1: Wieczorem trzecie spotkanie piłkarskiego mundialu, 21. początek meczu Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Jak już wam mówiliśmy, to wyjątkowe mistrzostwa z wielu powodów, także ze względu na zmiany w przepisach dotyczących pracy sędziów. Zobaczyliśmy to już wczoraj w czasie meczu otwarcia, przypomina Wojtek Marczyk.
3: Dokładnie przy drugiej czerwonej kartce dla RPA, gdzie po analizie VAR sędzia wszystkim na stadionie wyjaśnił swoją decyzję. VAR może też interweniować nie tylko w sytuacjach związanych z bramkami czy czerwonymi kartkami.
4: Będzie ta możliwość skorzystania z VAR-u przy drugiej żółtej kartce.
3: Mówił sędzia Szymon Marciniak, który poprowadzi mecze na Mistrzostwach Świata.
1: Gra ma być szybsza, piłkarze na wykonanie autu lub kornera mają 5 sekund, co ciekawe nie mogą już też zasłaniać ust rękami. Mogą za to zobaczyć nawet czerwony kartonik. A kolejne, mistrzowski flesz sportowy za godzinę.
0: Można było się trochę z kompleksów wyleczyć, jeśli chodzi o mówienie po angielsku, nie?
1: No właśnie.
0: Klasa, decision.
2: Przypominamy też. Przypominamy też, że z pomocą właśnie tego pana sędzi będziemy decydować o waszych dylematach, więc podsyłajcie głosówki na Messengerze RMF Max. Jaki macie dzisiaj dylemat? Pomożemy.

0: Gramy w dylematy ze słuchaczami RMF Max. Zaraz będziemy je rozwiązywać, bo spływają pięknym potokiem. Jest 18:39. Bądźcie z nami.
1: Max. Za chwilę jeszcze ważne wiadomości pogodowe i kolejne bęgery, więc bądźcie blisko RMF Max.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mix Profeska.
6: Nikt nie gra lepiej.
5: Slay! Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max. Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival. Od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
7: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.

0: Promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
2: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
1: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
2: To mi się podoba.
1: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
2: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
3: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
4: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w kopalni złota, w Złotymstoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia złota w Złotymstoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Noc w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Synoptycy przewidują też przelotny opad deszczu na termometrach okolice 14 stopni. Jutro od rana będziemy widzieli i słońce, i chmury z przewagą raczej chmur i w ciągu dnia możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Bardziej intensywne mogą występować wieczorem. Wtedy też synoptycy prognozują burzę w regionie, którym może towarzyszyć silniejszy wiatr. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni. We'll be right back.

0: Słuchaczy RMF Max, które rozwiązujemy w towarzystwie naszego ulubionego sędziego z mundialu, Decision. Posłuchajmy dylematu.
1: Tak się nazywa.
2: Moim dylematem jest to, czy spotkać się dzisiaj ze znajomymi, czy jednak wymyślić jakąś wymówkę, a tak naprawdę odespać cały tydzień.
1: Zostań w domu, odeśpij sobie.
0: Rozwiązane.
1: Życie jest proste tak naprawdę.
3: Pytanie białe czy kolorowe?
0: Wstaw białe, po kolorowym ci się pralka ubrudzi.
1: Tak jest, nie zmyślamy. Zawsze białe najpierw.
4: Mój dzisiejszy dylemat to jest, czy zjeść żurek, czy zrobić sobie jajka sadzone z ziemniakami i mizerią.
1: Żurek. Jak żurek gotowy, to trzeba jeść żurek.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak żyć, zapytajcie nas w towarzystwie sędziego z mundialu Decision. Odpowiemy na wszystkie dylematy.
1: Messenger RMF Max. Zostawiajcie głosówki.

0: Tak brzmi piątek po prostu.
1: To jest piątek. I po piątku wiecie co jest?
0: Sobota.
1: Sobota. A po sobocie wiecie co jest?
0: Niedziela.
1: Niesamowite, to jest nieprawdopodobne.
0: Niesamowite jak ten
1: same
0: kalendarz
1: dobre
0: się
1: informacje dzisiaj.
0: Milky i Just The Way You Are z nami w RMF Max. A za chwilkę ważne wiadomości, mistrzowski flash sportowy i kolejna godzina z kanałem nadawczym.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Mix Profeska.
2: Nikt nie gra lepiej.
3: Slej.
1: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
0: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Głośny początek wakacji? Garden Festival Wronki. Już 4 lipca w Olszynkach nad Wartą zagrają dla Was m.in. Johan Hillen, Snyder, Fragma, Xijaro and Peach, Peran Van Dijk, Niewald,

0: dostępne na biletyna.pl. Poleca RMF Max.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Alexa.
1: Poznaj 93.5 FM.
2: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Będzie można grać przez cały rok. Ruszył remont głównego boiska piłkarskiego na Wildzie w Poznaniu. Prace obejmują instalację systemów nawadniania i ogrzewania murawy, co pozwoli na użytkowanie boiska niezależnie od warunków pogodowych. Remont potrwa do drugiej połowy sierpnia, a pozostałe prace infrastrukturalne zakończą się w czwartym kwartale tego roku. Boisko jest areną meczów drużyny Warty Poznań i kluczowym elementem kompleksu sportowego na Wildzie. A we Flaszu RMF Max teraz mamy powód do dumy. Politechnika Poznańska zajęła 11 miejsce w pierwszej edycji rankingu polskich uczelni i 6 miejsce w kategorii uczelni technicznych. Ranking przygotowała Fundacja Work and Science na podstawie 6 wskaźników, takich jak nagrody czy publikacje naukowe. W zestawieniu uwzględniono 101 instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce. A teraz coś dla fanów piłki nożnej. Słuchajcie uważnie, to dla waszego zdrowia. Oglądanie mundialu może być dobre dla waszego zdrowia, mówią kardiolodzy. Emocje, nawet te przed telewizorem, pozytywnie wpływają na nasz układ krążenia. Dla piłkarskich kibiców mundialu lekarze mają dobre wieści.
3: Zdrowe emocje, nawet my może nie uczestniczymy w nich, no to jest coś fantastycznego. W ogóle nie bójmy się emocji. Przyspieszają układ krążenia, przyspieszają krążenie krwi i to jest zdrowe. No jest tylko pewien warunek, że w trakcie oglądania starajmy się spożywać zdrowe posiłki.
4: Czas meczu, jak jest bardzo stresująco, że aż zawału można dostać, to tak medycznie prawda?
3: Ale to musi być bardzo duży stres, jeszcze inne czynniki muszą być. Wtedy intensywny stres może faktycznie doprowadzić do perturbacji sercowo-mózgowych.
4: Nasi nie grają.
3: Więc na luzie.
2: Z kardiologiem Andrzejem Bolewskim ze Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu rozmawiał Przemek Wałczyński. Jak udzielić pierwszej pomocy, uniknąć dachowania czy rozpoznać udar? U progu wakacji młodzież z Poznania mogła dowiedzieć się tego podczas praktycznych ćwiczeń. Warsztaty bezpieczeństwa zorganizowano przy Szpitalu Miejskim na Szwajcarskiej.
5: Specjalnie robimy to przy SOR-ze, żeby ludzie, którzy przychodzili, wiedzieli, że jeżeli skutecznie udzielimy pierwszej pomocy, uratujemy człowieka, to nie będzie musiał tu przyjechać na ten SOR. Uświadamiamy młode osoby, jak udzielać pierwszej pomocy, co to jest udzielenie tej pierwszej pomocy, żebyśmy się nie bali. Bardzo często ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy kobietom. Tutaj na tych warsztatach wyjaśniamy, mówimy, że ratowanie życia ludzkiego jest najważniejsze. Mamy symulator dachowania, mamy symulator jazdy po autostradzie.
2: Mówił zastępca komendanta Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto Michał Królikowski. I na koniec tego flesza ruszyło Kino pod chmurką. W każdy piątek do końca sierpnia na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim będziecie mogli oglądać seanse i to za darmo. W planie jest 13 filmów, w tym polska produkcja Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, a w przypadku złej pogody projekcje zostaną przełożone na inny termin.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: Noc w Poznaniu przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, a synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do około 14 stopni. Jutro od rana czeka nas mieszanka słońca i chmur z przewagą tych drugich oraz możliwymi przelotnymi opadami deszczu w ciągu dnia. Wieczorem opady mogą się nasilić, a w regionie prognozowane są też burze, którym będzie towarzyszył silniejszy wiatr. Maksymalnie na termometrach jutro 19 stopni.
6: A bo ja sobie sprawdziłem na przykład, jak będzie za tydzień w weekend i to od razu mogę pocieszyć wszystkich zasmuconych tym, jak jest w ten weekend. Będzie pięknie, będzie 30 stopni, będzie słońce, będzie tak wakacyjnie.
7: No to już w zasadzie lato w pełni nam się rozkręci. Fajnie. To teraz tak wakacyjnie i przyjemnie. Bledka w RMF Max, a tu Siwek i Borycka. Cześć.

0: 19.10, wchodzimy coraz w głębiej w weekend i jest coraz piękniej. A w tym weekendzie oczywiście jeszcze trochę emocji mundialowych. Nie tylko tym żyjemy, ale między innymi tym. I tutaj doczytuję o kolejnych ciekawych informacjach. Między innymi rekord na tym mundialu padnie.
1: O proszę.
0: Rekord dotyczący ilości braci. Aż 7 różnych par braci w różnych kadrach drużyn pojawi się na tym mundialu. 7 par braci.
1: Mam pewne podejrzenia, jak mogło do tego dojść. Pewnie po prostu, wiesz, mama kazała zabrać brata ze sobą.
0: Weź brata ze sobą, ale mama, ja na mundial jadę.
1: Weź, no.
0: Weź, opiekuj się nim.

0: Eminem, Houdini, RMF Max i ceremonia otwarcia wczorajsza Mundialu piękna była.
1: Piękna.
0: Widziałaś?
1: Nie widziałam, ale była piękna.
0: Ale nie szkodzi, że nie widziałaś, będą jeszcze dwie.
1: Będą jeszcze dwie, bo każda musi mieć swoją, słuchajcie. I Kanada musi mieć swoją, i Meksyk musi mieć, nie, Stany Zjednoczone muszą mieć swoją. No więc każdy ceremonię otwarcie powinien mieć. Taka wychodzi z tego dla nas nauczka. W związku z tym, jak jest piątek, to wy też miejcie swoją ceremonię otwarcie, ja też będę miała.
0: Będziesz miała dzisiaj, będzie ceremonia... Można otwierać Mundial, można inne rzeczy otwierać w weekend. Polecamy!

0: I tak to się rozkręca pięknie. W pół do ósmej, Think About Us, za nami w RMF Max, no to trzeba jeszcze tutaj na bieżąco o mundialu trochę.
1: W studiu znów Krzysiek Chwaliński, więc zaczynamy. Mistrzowski flash sportowy.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Mundial 2026 się rozkręca. Wieczorem w Toronto mecz Kanada-Bośnia i Hercegowina. Bośniacy w barażach o wyjazd na mistrzostwa pokonali Włochów i mogą sprawić kolejną niespodziankę. Tak przynajmniej uważa pochodzący z Bośni bramkarz Zagłębia Lubin Jasmin Burić.
4: Myślisz, że to może być taka drużyna, która pokaże coś fajnego, sprawi niespodziankę?
5: Czuję, że Bośnia na tym mundiale może być tym czarnym koniem. Myślę, że ten zespół złapał taką pozytywną energię, złapał pewną siebie. Jest dużo młodych zawodników, którzy w tym momencie szalają i myślę, że Bośnia może być duża niespodzianka na mundial.
3: Z piłkarzem rozmawiał Patryk Serwański. Początek meczu o 21:00. Wcześniej kanadyjska ceremonia otwarcia. Oczywiście z udziałem gwiazd. Wystąpi m.in. Alanis Morissette. Tymczasem mamy już pierwsze statystyki, które mogą zapowiadać rekordowe mistrzostwa pod względem czerwonych kartek. Na poprzednich mundialach w Rosji i w Katarze zostało nimi ukaranych w sumie po 4 piłkarzy. Wczoraj już w meczu otwarcia Meksyk-RPA sędzia pokazał 3 takie kartoniki. To niemal statystyki z 2 poprzednich turniejów.
1: Ludzie, to więcej czerwonych kartek niż goli. I zresztą ceremonia otwarcia też chyba więcej niż goli, słuchajcie, bo 3 ceremonie otwarcia na jednym mundialu.
3: Tak.
0: Coś pięknego.
1: To historia, to jest piękny mundial.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: dawna, to wiem.
1: Siema wszystkich byki, pozdrawiam was wszyscy, którzy są w klasie, tak jak mój ojciec. Bardzo dziękuję wam, bardzo was, znaczy kurde, długo was słucha mnie i no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Dziękuję, do widzenia.
2: Dziękujemy. Również kurde. Pozdrawiamy. No, ten. To szerokości. Bądźcie z nami, za chwilę najświeższa prognoza pogody. Kolejny banger, to jest kanał notawczy w RMF Max.
3: Reklama.
4: Ale patrz!
3: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: No, ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
14: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Noc w Poznaniu przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, a synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do około 14 stopni. Jutro od rana czeka nas mieszanka słońca i chmur z przewagą tych drugich oraz możliwymi przelotnymi opadami deszczu w ciągu dnia. Wieczorem opady mogą się nasilić, a w regionie prognozowane są też burze, którym będzie towarzyszył silniejszy wiatr. Maksymalnie na termometrach jutro 19 stopni.

0: New Vibe chudysto Madison Mars w RMF Max. Ceremonia otwarcia mundialu, słuchajcie, to już druga, bo właśnie przed sekundą się zakończyła. Będzie jeszcze trzecia, spokojnie.
1: Także jak przegapiliście, tak, to nic się nie stało zupełnie. Teraz trochę mundial zostawiamy, bo czas na muzę, Hopbenz Extra za chwilę i graba, więc będzie się działo. A my za dziś już dziękujemy. Justyna Borycka.
0: Michał Siwek.
1: Pa!
2: No to mamy piątek, no to mamy piątunio, piąteczek, piątunia w RMF Max Poznaniu na 9.3 i 5. Mamy turdy.

0: reklam, czy informacje o imprezach, gdzie wybrać się w najbliższy weekend i gdzie potańcować. Jest kilka propozycji do wyboru. Sobota, 13 czerwca. This is my house. Słodownia Klub zaprasza. Tu prezentuje Bartes, tu prezentuje Pekenio i nie zabraknie naprawdę dobrych house'ów na minus jeden starego browaru. Sobotni wieczór to music, po prostu. Music grają w Czeksie, czyli Czekolada zaprasza na sobotni wieczór. Sobotni wieczór Hot Rockin' Shelter. Tak gra schron w Poznaniu. Do Paczy można wybrać się i na piątek dzisiaj na All Night Sobano albo na Before Sunrise Festival. Tu w Paczy pojawia się Cream, tu w Paczy pojawia się Dave Mezzo, także na Paderewskiego. No to przeskakujemy do X-Demona. World Cup, piątkowy wieczór, a Max jako gość specjalny sobotniego wieczoru właśnie w X-Demonie. Będzie upało, oj, będzie upało. Free Rave, Pyrkon, sobotni rave, tak grają. Science Fiction bym powiedział w tamie.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: I po reklamie.

0: 3 i 5 FM. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To mistrzowski flesz sportowy w RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W Toronto trwa ceremonia otwarcia piłkarskiego mundialu. O 21:00 gospodarze rozpoczną mecz z Bośnią i Hercegowiną. Dla Kanadyjczyków to trzeci mundial w historii, dla Bośniaków drugi.
2: Bałkany, umówmy się, futbolem żyją od dawna, a Kanada to jest ciągle kraj hokeja. Piłkarskie ligowe rozgrywki, te profesjonalne, w tym kraju ruszyły w 2019 roku. Oczywiście kilka klubów z Kanady gra też w amerykańskiej lidze MLS. Kiedyś gwiazdą reprezentacji Kanady był urodzony w Inowrocławiu Tomasz Rydziński. Dziś to Alfonso Davies z Bayernu Monachium. Jego rodzice pochodzą z Liberii, a on sam urodził się w obozie dla uchodźców w Ganie. Trafił do Kanady jako pięciolatek. W całej historii Kanada rozegrała na mundialu 6 meczów i 6 przegrała.
1: Mówił Patryk Serwański. W nocy o 3:00 nad ranem polskiego czasu mundial rozpocznie ostatni ze współgospodarzy. Reprezentacja USA zagra z reprezentacją Paragwaju. Wcześniej trzecia ceremonia otwarcia na scenie wśród wielu gwiazd, m.in. Katy Perry.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Niektórzy czekają na kolejne mecze, niektórzy czekają na nowe hiciory. No to witajcie, jesteście w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Przemek Grabowski w RMF Max. Startujemy odliczanie. Dziesiątka najważniejszych hitów na starcie weekendu na liście Hot Dance. Do tego nowości, premiery, klubowe bity też. A na dziesiątym X jedynka Tame Impala w remiksie Jenny, jego Dracula.

0: idziemy, może potańczyć, może się pobawić, pytał Marshmallow, where we go, jego nowości, no gdzie idziemy jutro, no wiadomo, że jutro to lecimy, idziemy, jedziemy, biegniemy do Malborka, bo jutro w Malborku nasze Lator Maxa, kto będzie na naszej muzycznej scenie, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem. Teraz na naszej scenie Andy Dust z Okaria, to piątkowo miejsce dziewiąte.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej, Kryniczanka.

I nie po raz ostatni pewnie razem Bibi Rexa, David Guetta. Mamy kolejną petardę na lato i mamy kolejną nowość przy piątku w RMF Max, świeży beat Sad Girls. A jeżeli ktoś prowadzi statystykę, to teraz wykonawca, który proponuje drugi numer w swojej historii i karierze, który może być w zestawieniu listy Hot Bands, a tym producentem jest Yearbox. Polecam wam weekendowo nasza nowość w RMF Max, Babylon.

0: Ja cię nie mogę. Roxy taka rozpędzona i White. Chciałam ciebie więcej, trochę więcej energii, takiej bardziej rockowej. No i tym razem 7 w piątek na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo będzie nowy Calvin Harris. Czeka też Hurzel. Podobno Hurzel w numerze Moving to the Sun wykorzystywał AI, ale jeszcze się do tego nie ustosunkował. Hurzel i Ultra na ten numer, do którego tańczy nie tylko Ibiza, już za chwilę.
1: Sponsorem listy Hot Bands jest organizator Beats Fest Wronki.
2: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
3: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
3: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: 200 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka!
1: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
2: Dla ciebie 500 zł.
3: Dziękuję w takim razie.
1: Do zgarnięcia 25 tysięcy zł. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: I po reklamie.

Calvin Harris też chciałby z wami potańczyć. Jego nowość jest Jazzy Satisfy. Na razie poczekalnia listy of Bands. Można potańczyć na jego imprezach na Ibizie. Chciałby w tym sezonie pobić swoje kolejne rekordy. No i może wróci jeszcze kiedyś do śpiewania w swoich kawałkach. Czasami jak się rozbuja, to chwyci za mikrofon i leci z refrenem. Topik nie śpiewa, ale świetnie miksuje, produkuje, ale tutaj ma taką księżniczkę, która śpiewa dla niego już w zestawieniu listy of Bands. Topik, Becky G, Afro House, Made in Germany, Sorry Papi.

Mega klimat, mega nowość. Eben i jego Runaway. Czeka na weekendowe głosy pod rmfmax.pl. Wiecie, co będzie za dwa tygodnie? No przecież już będziemy na wakacjach. No to teraz coś na wszystkie cztery pory roku. Także na lato, na maksa. Wiktor wali góra każdego dnia coraz wyżej. I dzisiaj już pierwsza trójka.

0: zrobiła niesamowity klimat wieczorowo. Grace i Abrams tak na zachody słońca, na te czerwcowe, długie, najdłuższe dni. Hit the Wall, Grace i Abrams, przyjaciółka Taylor Swift czeka na wasze głosy. Tak więc jeżeli ktoś lubi Taylor, to pewnie też zagłosuje. rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w zestawieniu listy Hopbence w piątek Wiktor Waligura, jego 4 pory roku. Na drugim już tak wysoko Anima i jego klubowe Beautiful. Ale na miejscu pierwszym mamy producenta mundialowego hitu. No to przecież on napisał Die Die dla Shakiry. Ed Sheeran i Martin Garrix. Razem jednak duet, którego świat się nie spodziewał na szczycie listy Hopbence. Repeat it.
1: One. Numer jeden.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, jedynka dzisiaj na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem na piątek. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: No to mamy piątek, no to mamy piątunio. Piątek, piąteczek, piątunio w RMF Max Poznaniu na 9.3.5. Mamy Tour de Clam, czyli informacje o imprezach, gdzie wybrać się w najbliższy weekend i gdzie potańcować. Jest kilka propozycji do wyboru. Sobota, 13 czerwca. This is my house. Słodownia Klub zaprasza. Tu prezentuje Bartes, tu prezentuje Pekenio. Nie zabraknie naprawdę dobrych house'ów na minus jeden starego browaru. Sobotni wieczór to music, po prostu. Music grają w Czeksie, czyli Czekolada zaprasza na sobotni wieczór. Sobotni wieczór Hot Rockin' Shelter, tak gra, schrony w Poznaniu. Do Paczy można wybrać się i na piątek dzisiaj na All Night Sobana albo na Before Sunrise Festival. Tu w Paczy pojawia się Cream, tu w Paczy pojawia się Dave Mezzo, także na Paderewskiego. No to przeskakujemy do X-Demona. World Cup piątkowy wieczór, a Max jako gość specjalny sobotniego wieczoru właśnie w X-Demonie. Będzie upało, oj, będzie upało. Free Rave, Perkon, sobotni rave, tak grają. Science Fiction bym powiedział w tamie.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Express Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000.

0: tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
5: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.

0: i 5 FM.
1: To mistrzowski flash sportowy w RMF Max, Krzysiek Kwaliński. Zapraszam ponownie. Po Meksyku czas na Kanadę. Mundial rozpoczyna drugi z jego współgospodarzy. W Toronto zaczyna się mecz z Bośnią i Hercegowiną. Kanadyjczycy muszą sobie dzisiaj poradzić bez jednej z największych gwiazd zespołu, Alfonso Davisa, zauważa Wojciech Marczek.
2: Chociaż Bayernu wciąż nie wyleczył do końca urazu i opuści pierwszy mecz swojej kadry na Mundialu, brak Davisa nie wpływa jednak na pewność siebie zespołu, zaznacza reprezentant Kanady Steven Eustachio. Jesteśmy spokojni i skoncentrowani. Nie chcę, żeby wszystkie złe emocje zablokowały nas psychicznie lub fizycznie, uniemożliwiając nam grę.
1: Polscy kibice będą oglądać mecz, ale z nutą nostalgii.
3: Szkoda, że Polaków nie ma, nie? Bo to wiadomo. By się inaczej patrzyło na to, nie?
1: Wiadomo. O 3:00 w nocy do gry wejdzie trzeci z gospodarzy. Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem, a wcześniej także oczywiście ceremonia otwarcia.

0: witam. Impreza jest cudowna. Pozdrawiam wszystkich, mojego brata, moją dziewczynę Emilkę i teściu.
1: Ogólnie byliśmy rok temu, było fantastycznie, w tym roku jest równie dobrze. Dopiero impreza się rozkręca, ale naprawdę mamy wysokie oczekiwania, ponieważ artyści są naprawdę dobrzy.

Jeszcze jedna nowość wieczorowo, piątkowo w RMF Max. Dawid Podsiadło, no to jest najmilsza część tygodnia, piątkowy wieczór. Co robicie, gdzie wychodzicie, a może po prostu siedzicie, może po prostu jedziecie, stoicie albo leżycie. Graba ma dla was hiciory na weekend w RMF Max. Za chwilę Kygo, jego Save My Love, teraz Somber. No wieczór nie może się odbyć bez tego gościa, jego 12 to 12.

którego przypomniałem przed chwilą w Perfect Strangers, przyznaje, że często fani mylą go z Jonas Brothers, ale nie, to nie był chłopak z Boys Bandu. Teraz chłopak, no na pewno nie z Boys Bandu, to DJ Fisher, Australia, ale w wakacje wiadomo, najczęściej to siedzi i występuje w Europie. Mamy jego nowość. Fisher i Townsend i klubowe bity na piątek w RMF Max.

0: Forever and a Day, polatane piątkowo Alex Lemirage. Polecam wam jego bity, jego sety, no i jego jeszcze bardziej trensowe produkcje. Takiego dobrego bitu nie zabraknie dzisiaj wieczorem. Wrócimy też do klasyki, takiej bardzo imprezowej, tanecznej i house'owej, bo pojawi się Bob Sinclair, World Hold On, ale będzie też coś świeżego od Gibbsa, Win, za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Profeska.
5: Nikt nie gra lepiej.
4: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max. Gorącej zabawy życzy organizator Kafa Festival od 3 do 5 lipca na plaży Kafa w Karpicku koło Wolsztyna.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: Apa, apa, ty tańczysz z nami, ty, przy piątku, do Rose i Bruno Mars. Teraz MJK, kto się ukrywa pod tym pseudonimem, oczywiście Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Machine Gun Kelly przyznał, że przesadził ostatnio z tatuażami i teraz cierpi, bo chciałby sobie ile się da, no tam powymazywać, a to nie jest takie łatwe. MJK i Wiz Khalifa, nasza nowość na weekend, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

A dni to nasza bletka, weekendowo-piątkowo w RMF Max. Teraz klubowy beat od klubowych braci z Brazylii, to Dub Dogs. Policzyli kiedyś, ile podskoków wykonują w trakcie swojego DJ-skiego występu i wyszło im, że nawet w trakcie setów to tak 20 tysięcy podskoków robią. No jak ktoś energetycznie gra, trochę dłużej to 20 tysięcy leci szybko, w szczególności przez północy. Dub Dogs i How Does It Feel?

0: Witów, Holendrzy Zanada, Talk to You. Ja wiem, że znacie doskonale ten kawałek, ale może wrócą jutro na miejsce pierwsze listy Hobbence. Kto chciałby im pomóc? Oczywiście oni już tam byli, ale może zrobimy taką powtórkę, no bo to jest przecież taka zacna luta. Głosujcie, sprawdzajcie nowości pod rmfmax.pl, a u mnie jeszcze więcej fajnych kawałków na piątek. RMF Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na

0: 100 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka!
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
3: Dla ciebie 500 zł.
4: Dziękuję w takim razie.
2: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Mix Profeska.
3: Nikt nie gra lepiej.
5: Slay.
2: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
6: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Airbox, jego Graceland, Przemek Grabowski, witajcie po 22. Co świętujecie? My poświętujemy teraz Światowy Dzień Stylistów Paznokci. Stylistów i stylistek oczywiście, a o tej porze to już chyba pozamykane, po robocie, posprzątane, można odpoczywać i można, a nawet trzeba trochę poimprezować, no to na imprezowanie i na świętowanie dla wszystkich stylistek. Justa Jagstyle i Jon w RMA.

taki niegrzeczny trochę ten raper Tayo Cruz. Musiał zrobić numer o tym, że będzie łamał dziewczynom serca. Break your heart. To był powrót do przeszłości, a teraz przyszłość. Nowość w RMF Max, którą polecam już na wakacje. To nasz importaż ze Stanów. Tam swoje kawałki robi Matilo. To jest numer, który warto, trzeba o tej porze zrobić głośniej i dodać do ulubionych. Ja mam nawet w swojej pierwszej piątce najfajniejszych nowości z RMF Max. Matilo i jego Without You.

Dance in Love, Alan Walker, piątkowo, weekendowo w RMF Max, a my już myślimy o wakacjach. No, start za 2 tygodnie i z tej okazji proponujemy Wam już nowy quiz. Można się przygotować akurat na lato. Co wiesz o najsłynniejszych zabytkach na świecie? Kto wie wszystko? Może jest ktoś taki? Można, nawet trzeba się sprawdzić teraz na rmfmax.pl.

0: Kolejny hit, który nie daje zasnąć przy piątku, Damiano Dawid i jego The First Time. No i teraz jeszcze jeden, przy którym na pewno nie zaśniecie, a przy którym wszyscy tańczą, everybody tańczą na Ibizie i także my tutaj w Polsce. To Hurzel, który zaczynał swoją karierę od kaset magnetofonowych. Handlował kasetami, które nagrywał. Nagrywał dobre disco i dobre house. Nie sprzedawał ich w Polsce na ryneczku, tylko u siebie w Paryżu i w okolicach. Hurzel i Ultra na T, nowość w RMF Max, Moving to the Sun.
1: To jest nowość RMF Max.

Zokaria to Andy Dust i jego hicior. Niedawno nawet jedynka na liście Hot Beds. To tak z zaproszeniem na imprezę jutro, bo możliwe, że ten kawałek zmiksuje także Ola Bieniasz w Malborku na naszej imprezie. Lato do Maxa to już jutro przy sobocie. Ola będzie mieszać największe hity, będzie nasza radiowa ekipa, a na muzycznej scenie RMF Max na żywo w Malborku jutro Wilki, także Mortalcio. Wszyscy jesteście zaproszeni. Szczegóły na rmfmax.pl. RMF Max.

0: to fajnie zremiksował David Guetta i dodał tutaj jeszcze klasyk muzyki house z Francji, czyli Music Sounds Better With You projektu Stardust. No słychać to w tym remiksie Just The Way You Are, Hit Your Milky wraca po latach i być może weekendowo wróci nawet na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Głosujcie na swoje ulubione bity pod rmfmax.pl, a my tańczymy dalej. No będzie tutaj dużo fajnych kawałków, wróci Imani, będzie nowość od Boba Sinclara, no i Kungs, jego Galaxy.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie para.

0: Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money? No.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.

Popsik, Lali Kajsa, nasza nowość bardzo na maksa. I can't wait, tak, house music all weekend long. No prawie, prawie, graba z wami piątkowo, wieczorowo. Świętujemy ten piąteczek. No i fakt, że już za dwa tygodnie wakacje, czujecie to? Na wakacjach będziemy słuchać bitów także tego gościa, Kungs i jego Galaxy.

0: bawimy się świetnie.
1: Pozdrawiam moje siostry Jolę i Edytę. Wiedzcie, co straciłyście. Czekamy najbardziej na występ Timmy Tampet.
0: Dokładnie.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.

0: Dystybia piątkowa imprezowa Toriana. A wiecie, że coraz bardziej popularne stają się imprezy także w saunach. Także u nas w Polsce. To jest fajny klimat. Możesz się wyluzować, w przerwie od gorąca wychodzisz, możesz się pobujać przy dobrym bicie. Wiedzą to na pewno w Finlandii, bo tam to mają w ogóle 3 miliony saun. 3 miliony w każdym kraju, no prawie w każdej chacie jest sauna. Teraz numer, który nie wiem, czy pasuje na saunę, ale na pewno na weekend mogę wam polecić. Nasza nowość Fuka i Liwka i Enklawa. Chcę więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

Ten robią nam piąteczek Enrique Iglesias i Pitbull, który już niedługo na imprezie w Warszawie. Teraz też numer bardzo imprezowy, klubowy. Polecam wam świeży bit od Aloka, który przyznał się, że ten kawałek zrobił, gdy zabrakło mu internetu na Ibizie. Musiał się na czymś skupić. No dobrze, że prądu mu nie zabrali. Alok i Khalid, Dive Into Me.

Wait So Long, klubowo piątkowo Swedish House Mafia. No w Malborku też czekali tak długo na przyjazd RMF Max i już tam jedziemy. Jutro jesteśmy na imprezie Lato na Maxa Malbork na naszej scenie. Wilki, Mortalcio, Ola Bieniasz zaprezentuje największe hiciory. Jesteście wszyscy zaproszeni z rodzinką, z przyjaciółmi. No to wiadomo, gdzie jutro się spotykamy, kto ma blisko, to no to leci, jedzie, biegnie. Jutro Lato na Maxa w Malborku.

Może kiedyś wszyscy będą dawać koncerty z YouTube'a, tak jak Justin Bieber ostatnio, chociaż na przykład nie wyobrażam sobie takiej Metaliki bez gitary, bez żywej perkusji. Nie, to się chyba nie wydarzy. Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który przydarzył się ponownie, wrócił po latach, a nawet ostatnio pojawił się na szczycie listy Hot Bands, Beauty and the Beat. Zostańcie z RMF Max, będzie Dawid Podsiadło i Tame Impala.

0: Dawid Podsiadło i jego sezon na sezon piłkarski mundialowy. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy szykują się na nieprzespaną piłkarską noc. Ja dziękuję wam za piątkowy wieczór. Słyszymy się także jutro przy sobocie, gdziekolwiek będziecie, cokolwiek robicie. Zapraszam na podsumowanie tygodnia na liście Hot Dance. 30 największych hitów, najważniejszych nowych numerów jutro o 17. Miłego weekendu, cześć! Hity na Maxa,
1: Max. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.